Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem

0: Reklama.
1: Topaz! Grilluj i wygrywaj! Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe. Co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
2: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
1: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
2: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
3: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 m2 w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czeka

0: ulubionych.
1: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 m2 w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czeka

0: Radnie, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
1: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
2: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro Sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
1: Uwaga rodzice, w

0: Reklama.
1: Topaz! Grilluj i wygrywaj! Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
2: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
1: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
2: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych! To będzie ostatnia reklama.
3: Topaz, tu się opłaca.
1: Majówka, grillówka, grilluj dalej. Teraz kiełbasa śląska Super Grill. Opakowanie 500 gramów z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 4,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
2: Topaz, tu robię zakupy.
4: I po reklamie.
5: Monika Półbratek. W Siedlcach na razie tylko kilka stopni na plusie, ale będzie coraz cieplej. Po południu termometry wskażą nawet 17-18 stopni. Ciśnienie wciąż jest niskie i takie utrzyma się przez cały dzień. Wynosi 1004 hektopaskale.
6: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Pentagon odwołał przerzucenie ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Chodzi o wojskowych z 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Widmo protestów w służbie więziennej na razie związkowcy stawiają na dialog, a chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Ten miał być wypłacony do 10 maja, ale nie dotarł do wszystkich. Niewykluczone, że wysokość mieszkaniówki zostanie też zmniejszona.
7: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
6: Mówi nam rzecznik związkowców Bartosz Ochlak. Według służby więziennej środki na wypłatę świadczenia są zabezpieczone. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki. Te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
8: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
9: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
10: No na pewno jakiś tam będzie.
11: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
9: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
11: Nie, nie jestem.
10: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
6: A uczniów 8 klas

0: Dopytywał Rafał Różycki.
1: SK Siedlce News.
2: Monika Półbratek. Fotografowie z subregionu siedleckiego otrzymali nagrody w mazowieckim konkursie fotografii kulinarnej.
3: Chcemy też pokazywać te potrawy, które są właśnie nagrodzone albo laurem marszałka, albo naszymi smakami.
2: Mówi Janina Ewa Orzełowska z zarządu Mazowsza. Wśród nagrodzonych w konkursie są Liliana Durek z miejscowości Żelków Kolonia oraz Ewa Mucha z Łosic. Gratulujemy. 28 czerwca w Zbuczynie odbędzie się 5. edycja półmaratonu Zbuckiego. Zapisy trwają na stronie dostartu.pl.
4: Jankes,
5: Kama
4: i Wiktor.
5: Strach Radio SK.
6: Czwartek mamy, słuchajcie, 2 dni zostały do weekendu. No chyba, że tak jak ja wzięliście sobie piątek wolny, to jeden.
7: No, nie zapisałem tego w kalendarzyku. Czuję się zaskoczenie pełne. Jestem zszokowany wręcz.
6: Potraktuj to jako nagrodę, słuchaj. Odpoczniesz sobie ode mnie. Przynajmniej to.
7: Dziękuję bardzo. Naprawdę mnie zszokowałeś i zaskoczyłeś.
6: To dajcie znać, poradni słuchacze, co was ostatnio zaskoczyło albo zszokowało. Jest Messenger, jest telefon.

0: Jan Kes jest zaskoczony tym, że mikrofony są włączone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Oczywiście jeszcze raz z samego rana w czwartek za kwadrans piątek.
0: Słuchajcie, dzisiaj zaskoczenia i zdziwienia królują od samego rana. Ty wczoraj zostałeś zaskoczony i zdziwiony tym, jak dobrze rowery potrafią hamować.
1: Słuchajcie, no rzeczywiście wczoraj miałem tak zwane sprawdzenie hamulców. Przez kierownicę przeleciałem. No i co ciekawe, mój sąsiad bliski to widział i powiedział: wszystko okej? Okay? A ja no...
2: Tak. Telemarkiem.
1: Tak, słuchajcie, noga mi prawie odpadła, ręka też, ale póki co na miejscu. Tak.
0: Widzieliśmy tego siniaka przed chwilą, będzie tylko lepiej, on będzie pięknie rósł. No. Słuchaj, ja wczoraj też przeżyłem zaskoczenie. Zaskoczenie z kategorii ciekawostka od hydraulika, bo był naprawiać u mnie grzejnik.
1: Oho.
0: I przeciekał. Mhm. Trzeba było spuścić całą wodę z grzejników u mnie w domu, żeby tam coś powymieniać. Mhm. No i pan wymienia i sprzedaje mi ciekawostkę. Mhm. Czy wiesz, dlaczego woda w grzejnikach, w centralnym ogrzewaniu, w blokach jest czarna zazwyczaj?
1: O!
0: Nie dlatego, że jest brudna, albo że jest jakiś olej. Dodają barwnik, bo ludzie zaczęli zimą wodę spuszczać i się w niej kąpać.
3: Kama i Wiktor.
1: To mnie jest czarna woda, jak ja właśnie się pokąpili. To mam, ale żeby przed czarną, to już tego nie grali. Okay.
0: Słuchaj, jak jest za darmo?
1: No dobrze, no to gramy. Tutaj też za darmo. Radio SK, 9 po 6.

0: Ty wyciągasz.
1: Ale ja powiedz, powiedz, że co mam?
0: Sztuczne ze... O, powiem...
1: Co po, powiem?
0: Jak... Bo co ty mówiłeś? Co mnie zaskoczyło? Czy
2: i zdziwiło?
0: Co?
2: No, mm-hmm. Co cię zaskoczyło?
0: Zdziwiło mnie... Przed chwilą, że Jankes ma sztuczne zęby.
1: Tak, są wkładki
0: plastikowe
1: takie.
0: Plastikowe zęby. Powiem, że ma plastikowe zęby.
1: To są wkładki, które się nakłada na moje zęby, takie stałe, prawdziwe, hej, hej, hej. Aha. I one się przez to prostują niby na starość.
2: Tak? A, żeby twoje starość się nie niszczyły. To jest jak ten pilot w domu u mojego dziadka w worku plastikowym.
0: Od nowości. Poranne prasowanie.
2: Krzysiu, nie używaj zębów, bo zniszczysz. Zostaw, załóż nakładki.
1: To prawda, dobra, ale przeglądamy prasę, prasujemy od samego rana, patrzymy, co się dzieje na świecie, co tam piszą w gazetkach, w internecie. Jest z nami, tak, specjalistka, czyli Jadzia. Dzień dobry, tak,
2: słuchajcie.
0: Dzień dobry.
2: No i jest z nami naprawdę przepiękna, coraz lepiej wyglądająca i karierę rozwijająca Izabela Krzan.
1: Och, Iza, tak, bardzo, no, bardzo fajna dziewczyna.
2: Podkochuję się w niej troszkę.
1: Mhm.
2: I wkurzyła się ostatnio, słuchajcie.
1: Izabela?
2: Na internautkę właściwie.
1: Tak. Na dziewczynę.
2: Tak, no, która napisała jej pod zdjęciem i wytykała jej w komentarzach, że uwaga, już czas rodzić dzieci. Weź się do roboty, pisała.
0: Jak się czyta komentarze w sieci, to powiem wam. Ludzie są pokrzanieni.
1: To prawda, to się idealnie zgadza rzeczywiście. Ale lećmy dalej, nasze podwórko.

0: Wielki często do niej mówią: Lauro, moja droga.
1: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Moja żona też tak do mnie mówi czasami, mój drogi.
0: Więcej zarabiasz niż żona.
2: Czekaj, pokaż plecak.

0: nie idziemy spać, tylko wstajemy w drugą stronę, ludzie. 6:25, za chwilę znowu Marcin Procki powie, co jest grane.
1: Pojawi się m.in. informacja o Idze Świątek, bo będzie spotkanie Igi z kimś bardzo wyjątkowym.
0: Ze Svitoliną z Ukrainy zagra.
1: Właśnie, no dobra, nie zdradzaj wszystkiego, no ale dobrze, idzie, pięknie gra, za chwilę szczegóły.

0: Reklama.
1: Tu się opłaca.
2: Tylko do soboty. Węgiel drzewny Express Grill i brykiet Goril. Opakowanie 2 kg. Tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 14,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesteś super.
9: Tak super, super?
8: Najbardziej super.
9: Ale tak super jak ceny Suzuki?
8: No, aż tak to nie.
10: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji.

0: Gwarancji Plus.
1: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
0: I po reklamie.
2: Monika Półbratek. Jeżeli jedziecie przez Siedlce, zachowajcie ostrożność w miejscach, gdzie remontowane są zatoczki autobusowe. Można tam napotkać niewielkie utrudnienia. W Siedlcach i okolicach termometry wskażą dziś po południu nawet 17-18 stopni. Ciśnienie niskie.
3: 6.30, to jest Kanios, Marcin Procki, zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony przez polskie samoloty nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. Jak przekazało dowództwo operacyjne, IU-20 miał wyłączone transpondery i nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. A w Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie. Obie strony mają rozmawiać m.in. o relacjach handlowych.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara. SK Sport News.
3: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Elina Świtolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała dwa kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Jankes,
5: Kama,
6: Kama
5: i Wiktor.
6: Wiktor.
5: SK.
7: 31 minut po godzinie 6 i cały czas zbieramy wasze poranne szoki i zdziwienia.
8: Zapraszamy, halo, halo.
7: Ja się ostatnio na przykład zdziwiłem tym, że są jeszcze ludzie, którzy myślą, że jak idą z pieskiem na spacer i ten piesek zrobi kubkę, to ta kubka sama zniknie magicznie.
8: Oj, dużo jest takich osób rzeczywiście, no. No dobrze, ktoś jeszcze? Zapraszamy oczywiście, mikrofonik na Messengerze czeka. Zaprasza, zaprasza.
7: Co się ostatnio stało takiego, że powiedzieliście...

0: Są jeszcze ludzie, którzy myślą, że jak idą z pieskiem na spacer i ten piesek zrobi kubkę, to ta kubka sama zniknie magicznie.
1: Oj, dużo jest takich osób rzeczywiście, no. No dobrze, ktoś jeszcze? Zapraszam oczywiście, mikrofonik na Messengerze czeka. Zaprasza.
0: Co się ostatnio stało takiego, że powiedzieliście...

0: ma?
1: Człowiek tak czasami ma, że wstaje i jest w szoku, bo czegoś się dowiedział, bo coś zobaczył, bo coś przeżył. Halo, dzień dobry.
2: Co ostatnio mnie zdziwiło, zaskoczyło, jak to każdy człowiek raz na jakiś czas wejdzie na wagę, by sprawdzić, ile tam tych kilogramów nosimy, a że lato się zbliża, jak co roku delikatne przygotowania do lata, redukcja i te sprawy. Wszedłem sobie po dłuższym czasie na wagę, licznik się rozpędza, nagle się zatrzymało, patrzę i mówię, matko bosko, co to się stanęło?
3: A do przodu, nie zrozumiałem, czy do przodu, czy do tyłu było?
1: Zawsze za dużo pokazuje. Za każdym razem te wagi, jak się psują, to zawsze właśnie w taką stronę, że pokazują więcej.
0: No. Mam nadzieję, że u was z wagą wszystko w jak najlepszym porządku. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
4: Ja się zdziwię, jak w końcu benzyna będzie po 5,19.
1: No i po co ta złośliwość?
3: Wiadomo, że nie będzie.
0: Za chwilę będzie, to znaczy będą urodziny w Radiu SK. Zgłoszenia oczywiście gdzie?
1: No? Na SK.pl.
5: No właśnie, bardzo dobrze.
6: Reklama.
7: Tu się opłaca.
6: Łap hity, gazetki. Teraz litrowe lody, zielona budka, miks smaków w super cenie 13,99 za sztukę. A napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk.
8: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: I po reklamie.
8: SK.

0: 12 minut do 7.
1: Urodziny.
0: Naprawdę pięknie. Jakbym odsłuchał Eurowizji.
2: Luciano Brzozowski.
0: No i Luciano, Aneta, dzień dobry, witamy z samego rana.
3: Dzień dobry.
0: Anetka dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Na skrzypca w tobie gra choćby Sebastian Karpiel-Bułęcka, który dzisiaj również obchodzi urodziny.
2: Tak jest.
0: Serio.
2: No, naprawdę, sami fajni ludzie dzisiaj, no.
0: Masz power?
3: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze. On ma zakoł, a ty masz power i wychodzi zakoł power.
2: Słuchaj, a skąd my w ogóle wiemy o tym, że mieliśmy do ciebie zadzwonić? Bo wiesz, o Karpielu Bułeczce napisali w Wikipedii, o tobie nie ma, więc skąd taka wiedza?
3: Domyślam się.
2: No i co?
3: Od mojego partnera.
2: I to jest dobre domyślanie, tak jest. Napisał moja dziewczyna, rocznik 99, czyli już wiemy ile masz lat. Obchodzi swoje urodziny i uwaga, spędzi je w pracy. Więc pytanie, co ty robisz zawodowo, czym ty się zajmujesz?
3: Piękuję meble, narożniki.
0: Czyli jesteś tapicerką?
2: Przepraszam, że tak.
3: Pomocnik tapicera, o.
2: O. Czyli jest...
0: Ale przecież odmieniamy przecież teraz, prawda? No to tapicerka, dobrze
4: osobą
0: mówimy.
4: Tapicerską.
2: A, osoba tapicerska, no.
0: Osoba to... Dobra, jest to naprawdę... Dobra, bawisz się w tapicowanie. Okej, kolejny schodek. Machamy w stronę całej hali, bo wiemy, że gdzieś tam my oni słyszą. Jesteśmy, zróbcie hałas teraz dla Anety! Wszystkiego cudownego dla ciebie oczywiście.
3: Dziękuję
2: i
3: bardzo.
2: Dorzucamy się do twojego kolejnego, jakiegoś małego zakupu. Urodzinowa stówka trafia na twoje konto od nas. Może akurat ta pizzerka pójdzie do tej pizzerii i pizzę sobie kupi za tą stówkę.
0: Ta pizzeria, dokładnie. Anetko, coś jeszcze od ciebie? Jakiś przekaz w stronę hali albo swojego chłopaka?
3: Dziękuję bardzo mojemu chłopakowi za życzenia urodzinowe. Bardzo go kocham.

0: Nasz kolega Paweł macha głową, no nie wiem, może pójdę, może nie pójdę. Na pewno nasz słuchacz pójdzie na koncert Maty. Pójdziesz?
1: Ja się odezwę do Pawełka, naszego szefa muzycznego.
2: Pawełku!
3: Najbardziej chodliwy towar w mieście. Bilety na Matę, na Narodowy. I ten towar my mamy w radiu.
0: Rzeczywiście, to wydarzenie oczywiście już jutro i pojutrze mamy bilety na jutro, na piątek. Takie rozpoczęcie weekendu. Proszę bardzo, nie ma problemu.
3: Wskakujcie na sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie was nie może zabraknąć na Narodowym.
4: Kama i Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipę Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowane.

0: łącznie 825 lub 1000 ml, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: I po reklamie.

0: Olga Półwratek. Jeżeli jedziecie drogami regionu, zachowajcie szczególną ostrożność w pobliżu lasów. Na siedleckich termometrach zobaczymy dziś po południu nawet 17-18 stopni, czyli będzie już nieco cieplej. Ciśnienie wciąż jest niskie, 1004 hektopaskale.
1: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W akcji około 300 policjantów trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy mieszkańcy są bezpieczni. Ci, z którymi rozmawiał reporter SK Kamil Warzocha, boją się jednak o swoje bezpieczeństwo.
2: Jeden strzał pani słyszała, tak?
3: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
1: A policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Nasze stabilne, dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Mówił przywódca Chin, z kolei Trump zapewniał o dobrej, wspólnej przyszłości. Ceny paliw w górę, benzyny o 11 groszy, diesla o 8, to dziś maksymalne ceny, a program CPN został właśnie wydłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że dzięki obniżkom w portfelach Polaków zostają spore oszczędności.
4: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
1: A w czerwcu zostaną podjęte decyzje, co dalej z programem CPN.
5: SK Siedlce News.
0: Monika Półbratek. Charytatywne wsparcie w rytmie hip-hopu. Siedlczanin Mikus zaprasza na koncert promujący jego najnowszą płytę 5000 dni. Będzie to impreza charytatywna na rzecz Tymka Kalaty.
6: Przychodząc, każdy zrobi, że tak powiem, dobrą rzecz. No i przy tym może się dobrze pobawić, mam nadzieję. No wszystko zrobimy, żeby tak było.
0: Zachęca Mikus. Koncert w piątek o 21:00 w czarnym krawacie. Siedlecka młodzież pisze otwarte listy do dorosłych. Najnowszy napisali uczniowie Elektryka. Przeczytacie go na sk.pl.
7: Jan, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: No dzień dobry, witamy. Niektórzy zaskoczeni. O, już czwartek, jutro piątek.
10: Jankes się dzisiaj zdziwił, że ja urlop wziąłem na piątek i że dzisiaj mam ostatni dzień tygodnia.
9: No właśnie, zdziwionko jest. No,
11: tak samo się wczoraj zdziwiłem, jak wyskoczyłem przez rower, w sensie przez kierownicę, przewrót w przód. A,

0: A u was? Co was dziwi?
1: A ja się dziwię, że ja się dziwię.
2: Sokrates.
3: No dobra, Justin Bieber teraz od was z samego rana. Yeah! No i Nicki Minaj.
0: Proszę się nie dziwić, że to takie dobre.

0: Tutaj ESK, 10 minut po godzinie 7.
1: Gramy, gadamy, wstajemy. No i opowiadamy historie, które pojawiają się w internetach.
0: Rzeczywiście, mamy maj, jeszcze maturki, ale w szkołach już wystawianie ocen, no można by rzec ostatnia prosta, prawda, przed wakacjami.
1: Pamiętasz swój pierwszy telefon, z którym przyszedłeś do szkoły? Jeżeli w ogóle przychodziłeś z telefonem do szkoły?
0: No nie, nie przychodziłem, gdzie to były czasy, gdzie tylko najbogatsi mieli telefony, takie walizki duże.
1: No no, u nas się w liceum zaczęły pojawiać, pod koniec mojego liceum.
0: No ja pomyślałem o podstawówce, no później to już rzeczywiście, tak.
1: Najsławniejszy taki dźwięk na korytarzu.
2: Dawaj, gramy w węża!
1: To jest.
2: Dawaj!
0: No bateria teraz, trzymała tydzień. To
1: teraz trochę
0: piękne.
1: Inaczej wyglądają te urządzenia, ale słuchajcie, wrócimy znowu do początku. W szkoły bez telefonów szykują się od 1 września, jest oficjalne potwierdzenie.
0: Że co?
1: No, wyszła minister edukacji i powiedziała, że zakaz wejdzie w życie w polskich szkołach od 1 września.
0: Koniec?
1: Nie będzie można używać na terenie szkoły telefonu komórkowego, ani niczego takiego podobnego typu tablet albo coś innego wyświetlającego treści multimedialne.
0: No dobrze, no to kiedyś chodziło się za szkołę, prawda? No, papieroska, takiego
1: tak
0: na przykład później. Nie
1: tak.
0: Wolno, ale chodziło się. Teraz będzie się chodziło na TikToka, prawda?
1: I na papieroska, i na TikToka.

0: ładnie gramy z rana, 18 minut po godzinie 7. Słyszysz już te basy dochodzące ze Stadionu Narodowego?
1: Tak, dokładnie. Wszyscy zadowoleni oczywiście z okolicy, no ale tak miało to być, no i tak będzie oczywiście.
0: Z jednej strony fajnie się mieszka w Warszawie na Saskiej Kępie, tam gdzie jest Stadion Narodowy, ale z drugiej... No, czasami przy okazji koncertów wesoło jest i wesoło będzie, jak Mata zagra w ten weekend na Narodowym.

0: Regionu Narodowego?
1: Tak, dokładnie. Wszyscy zadowoleni oczywiście z okolicy, no ale tak miało to być, no i tak będzie oczywiście.
0: Z jednej strony fajnie się mieszka w Warszawie na Saskiej Kępie, tam gdzie jest Stadion Narodowy, ale z drugiej... No, czasami przy okazji koncertów wesoło jest i wesoło będzie, jak Mata zagra w ten weekend na Narodowym.
1: To oczywiście, że my, SK rozdaje bilety, łączymy się w tej sprawie oczywiście z naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Maria.
0: Tak, zawsze Marysia. Z Maria mi się kojarzy, jak była Maria Peszek, Maria Awaria, ale tym razem o żadnej awarii mowy być nie może, bo mamy same plusy i same dobre informacje.
1: Marysiu, od ilu lat słuchasz Maty?
2: Oj, już troszeczkę lat to będzie faktycznie. Myślę, że tak nawet od 13 roku życia, ale 15 to tak na pewno był mój pik słuchania. Mało.
1: Czyli na pewno już od kilku lat.
0: A czy te początki słuchania to były w tajemnicy przed rodzicami? Wiesz, no bo Mata ma to do siebie, że tam nie wszystko jest takie korekt, jeżeli chodzi o przesłanie. A mając 13 lat, to nie wiem, czy to tak można oficjalnie.
2: Na pewno próbowałam ich przekonać do tego, że Mata pisze wartościowy tekst, ale mogło być ciężko.
1: No, a wolisz Matę stamtąd czy stąd? W sensie sprzed laty czy teraz?
2: Właśnie ja mam teraz problem z Matą teraz, dlatego kiedy usłyszałam, że będzie koncert Best of Mata, po prostu bardzo mnie poruszyło, bo faktycznie jestem wielką fanką Maty z dawnego czasu.
1: No to będzie wszystko rzeczywiście na tym koncercie, no.
0: Będą schodki, na pewno.
1: No, schodki w ogóle będą słyszeć to, co się będzie się działo na PGE Narodowym. I co najważniejsze, ty też będziesz słyszeć, bo mamy dla ciebie...
0: podwójne zaproszenie na

0: Posłuchała. Zobacz, mamo, jak miałam 13 lat, pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: Jak zakładałam słuchawki, to zobacz, czego słuchałam.
2: Najważniejsze, żebyś się dobrze bawiła, oczywiście, jak pozostali słuchacze Radia SK, to już jutro na PGE Narodowym w Warszawie, również oczywiście w sobotę, dwa razy Mata. Mata bilety, droga Marysiu. Mata.
3: Dziękuję bardzo.
0: Pamiętajcie, jak zdarzają się takie okazje, że ktoś czegoś nie ma, bo już się na mieście rozeszło, to na Eskę zawsze można liczyć.

0: 25 minut po siódmej, Marcin Procki przebrany za pogodynkę za chwilę tutaj wpadnie.
1: To prawda, no będzie o tym, że idzie dużo deszczu, no to roślinki będą się cieszyć na pewno. Za to mniej cieszą się fani FC Barcelony i Robert Lewandowski i oczywiście Wojtek Szczęsny. Pamiętasz, jak sobie jechali na autobusie, świętowali Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj mieli mecz ligowy, chłopcy byli wystawieni od początku do końca i Wojtek w bramce, i Wojtek, Boże, i Robert w ataku. No i o, chyba jednak mają, chyba mają kasa jednak, tak mi się wydaje.
0: Kama i Wiktor. O kurde, dwie piłki widzę.

0: Reklama.
1: Topaz! Grilluj i wygrywaj! Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne, Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
2: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
1: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
2: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
1: Łap hity z gazetki. Teraz lody Grycan 500 ml, miks smaków w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kawa mielona Pedros Active aż 500 gramów, tylko 23,99.
4: Topaz, tu robię zakupy.
6: I po reklamie.
7: Monika Półbratek. W Siedlcach i okolicach ciśnienie wciąż niskie, więc kawa o poranku nie zaszkodzi. 1004 hektopaskale na barometrach. Termometry wskażą dziś po południu nawet 17-18 stopni. W centrum Siedlec spore natężenie ruchu, bądźcie ostrożni.
8: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczna noc na Ukrainie. Rosja kontynuowała ostrzał. Drony uderzyły w budynki mieszkalne w obwodzie kijowskim. Ataki były skierowane też na zachodnie obwody w pobliżu granicy z Polską. IMGW ostrzega przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Nawałnice spodziewane są od 13. Ostrzeżenia dotyczą Pomorza, Warmii, Mazur, Kujaw i części Mazowsza oraz Wielkopolski, województwa łódzkiego.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: SK Sport News.
8: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki,
11: Kama i Wiktor.
12: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Minęła 7.30, pół do 8.
13: Ludzie się dziwią, wstają i się dziwią. Pytanie, czym wy zdziwiliście się ostatnio? Dzień dobry.
14: Siemanko SK, bardzo mnie zdziwiło to, że wstałem rano, nie bolały mnie ani plecy, ani łokcie, ale po chwili zerwałem się po raz drugi i wtedy się dopiero naprawdę obudziłem i wszystko wróciło do normy.
12: Brawo dla pana, gratulujemy!
15: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?

0: Ale zadowolony jesteś, widzę. Od razu ci się lepiej zrobiło, jak... No właśnie.
1: Bo w końcu jesteś ładny na Instagramie.
2: Kim jest Jankex?
1: Tak, właśnie wystartowała ta zabawa.
0: No, powiem ci.
1: Ty masz kontrolę, blokadę rodzicielską, czy jak to się nazywa. Jankex nie wchodzi na Instagrama, za to wy to teraz zróbcie. Wejdźcie na profil Radia SK, bo jest przerobiony Jankex na coś, na kogoś. Piękny jesteś.
0: Ale naprawdę chodzą tutaj ekipa cała, zadowoleni, szczęśliwi, dobrze, dobrze, ale, do, ale dobrze, ale dobrze.
1: No naprawdę dziś jesteś tak wpasowany w klimat, w czas, okay. W miejsce. Mm-hmm. W końcu mogę powiedzieć, że jestem dumny z twojego zdjęcia jakiegoś.
3: Nasz kolega z korytarza wymyślił w ogóle tą kreację. Tak.
1: Jakby nie chciał który. Pogratulować Arturowi, to do niego.
0: No, okay. No dobrze, okej. Okay. Czyli co, jestem mężczyzną?

0: Cała zadowoleni, szczęśliwi, dobrze.
1: No naprawdę dziś jesteś tak wpasowany w klimat, w czas, okay. W miejsce. Mm-hmm. W końcu mogę powiedzieć, że jestem dumny z twojego zdjęcia jakiegoś.
2: Nasz kolega z korytarza wymyślił w ogóle tą kreację.
1: Tak, jakby nie chciał który. Pogratulować Arturowi, to do niego.
0: No dobrze, okej. Czyli co, jestem mężczyzną?

0: sportę. To jest moja podpowiedź.
1: Czy jestem wysoki?
0: Możesz być, no.
1: Uwielbnie. Dobra, poproszę o konkretne podpowiedzi naszych słuchaczy. Odezwijcie się na Messengerze, jest mikrofonik. Dajcie podpowiedzi, a nie to, co tutaj mój kolega wspaniały Wiktor. Wiktor, to są podpowiedzi?
0: No, ale nie mogę ci powiedzieć za dużo, bo przecież ta zabawa musi chwilę potrwać. Poza tym słuchacze są najważniejsi.
1: Dobra. Słuchacze, proszę was, pomóżcie mi. Chciałbym wiedzieć, kim jestem i chciałbym zobaczyć już to zdjęcie, które jest na Instagramie naszym eskowym. Ha, ha, ha. Może ktoś na żywo zadzwoni.
0: Paweł,
1: dawaj,
0: może
1: ja już nie mogę wytrzymać. Na żywo. 664-402-302. Dzwoncie, mówcie, podpowiadajcie. Zajrzyjcie, weźcie telefon w rękę. Zajrzyjcie na profil Radia
2: SK. Ale lecą podpowiedzi na Messengerze.
1: Czyli nie tylko ty się dobrze bawisz.
0: Tak, Paweł, dawaj od siebie jakąś podpowiedź.
1: Czekaj, chyba telefony dzwonię. Dawaj,
2: o,
1: dawaj,
2: jest.
1: Odbieraj. Halo, dzień dobry.
3: No witam, Jankel. Na stacjach paliw jesteś rozpytywany.
1: Jestem.
0: Wow! O, i tyle wystarczy.
1: Jak coś palne, tak? Dobrze słyszałem?
0: Ja na stacjach.
1: A, przepraszam. O, na stacjach?
0: No jesteś tam popularny nawet, no.
1: Na stacjach?
0: Masz tam swoich fanów, tak.
1: A jakich stacjach?
0: No i gadaj z człowiekiem, no.
4: Radio SK. Radio SK.
1: Stacjach paliw?
0: Nie, stacjach nie paliw.
5: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tu się opłaca.
8: Tylko do soboty. Węgiel drzewny Express Grill i Brykiet Goril. Opakowanie 2 kg. Tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 14,99.
6: Topaz. Tu robię zakupy.
9: I po reklamie.

0: dzisiaj? Na jaki temat? I jakoś tak mi się od razu skojarzyło. Nie wiem, czy pamiętacie, była kiedyś taka bajka. Pamiętasz Łap gołębia?
1: Troszkę przez mgłę.
0: To teraz łap Nosela.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie Maczmorda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej, dzwonię w sprawie podania? Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
4: Tak, to ja, dzień dobry.
3: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
4: Bo wie pani, w czym jest problem? Budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda robią.
3: Ja wiem. I chcemy zrobić, już pani powiem.
4: Ale poczeka pani chwilę. No. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
3: Nie, ja pani powiem, o co chodzi. Mm-hmm. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
4: No rozumiem.
3: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. I dlatego jest ta siatka.
4: Okej, rozumiem.
3: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy, tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
4: Co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo no wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
3: No ale z grubsza, chciały, proszę pani, z grubsza.
4: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja jej ocucę, czy ja nie ocucę z tej siatki?
3: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
4: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
3: Siatkę pani dostarczy Adam.
5: Cześć Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? No okej.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Dziękujemy pięknie. To był Nosalek nasz wspaniały. Zgłoszenia na sk.pl, jak powiedział, tam sobie mieszka. Ale pomyślałem sobie, że dzisiaj jestem ładny, tak? Jeśli chodzi o...
0: Kim jest Jankes?
7: Może jestem Nosalem?
0: Na pewno nie. Na pewno!
7: Nie obrażaj Nosela.

0: zadziwiająca. Zdjęcie na Instagramie. Wasze podpowiedzi w wersji audio na Messengerze. Oto jedna z nich.
1: Cześć Janka, słuchaj, tak naprawdę jesteś nie wiadomo pochodzenia, nie wiadomo co z tobą jest i skąd jesteś.
2: No.
3: Dziękuję.
4: Dobra, nie?
2: Dobra, no? Odpowiedź, wzięliście na klatę, okej.
0: Jesteś skąd? Też nie wiadomo skąd.
2: Na stacjach paliw jestem rozchwytywany.
0: Tak.
2: Nie jestem hot dogiem.
0: Jeżeli się tam zjawisz, to jesteś rozchwytywany. Bo jak cię nie ma, to nie jesteś. Tak kombinuj, w tę stronę.
2: Czyli jestem znaną postacią jakąś? Jestem aktorem?
0: Bardzo znaną postacią, ale nie jesteś aktorem. No pomóżcie.
5: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
19: Uwielbiam rysowanie.
20: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i list znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
23: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: I po reklamie.

0: fajne, co nie? Nieźle buja.
1: Wspaniały numerek gramy na Antonie Radio SK oczywiście. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć. Tak samo jak podpowiedzi, kim jest Jankes. Masz coś fajnego?
0: Oczywiście, słuchacze, ich kreatywność naprawdę jest

Dominika Półbratek. W Siedlcach i okolicach na razie jeszcze około 10 stopni, ale po południu będzie znacznie cieplej. Termometry wskażą dziś maksymalnie 17-18 stopni. Ciśnienie wciąż jest niskie i takie utrzyma się przez cały dzień. 1004 hektopaskale. Jest to 8:00.

0: Na MSK News Marcin Procki, zapraszam. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami korespondent Eski Ołech Biłecki.
1: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madzier zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy, tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Na razie nie podano, którego dokładnie dnia węgierski premier przyjedzie do Polski. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje.
2: Terminów jest mało, ludzi dużo. Zdawalność kiepska.
3: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
4: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
0: A mówią nam kandydaci na kierowców, żeby zarezerwować termin w nowym systemie, trzeba zalogować się za pomocą na przykład e-dowodu czy m-obywatela.
5: Janki, za którym razem zdałeś prawo jazdy?
6: Za pierwszym.
5: No,
6: no a to nie wyglądam.
7: za pierwszym.
5: Ja za pierwszym na mieście, ale licząc teorię, to za drugim.
8: SK Siedlce News.
9: Monika Półbratek. Następny mieszkaniec regionu został oszukany. Mężczyzna z powiatu siedleckiego uwierzył w internetową reklamę dotyczącą inwestowania na giełdzie. Stracił prawie 300 tysięcy złotych. W sobotę podczas Nocy Muzeów w Siedlcach można zwiedzić miejsca zwykle niedostępne. Pałac Ogińskich, Kościół Świętego Stanisława czy pozostałości Bramy Dzwonnicy.
10: Kolejnym takim miejscem będzie kaplica, którą my siedlczanie potocznie nazywamy Kaplicą Ogińskiej.
9: Mówi przewodniczka PTTK Natalia Ześk. Więcej o tym na siedlce.sk.pl.
8: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: No właśnie, czy na pewno Jankes? No właśnie, nie Jankes, no bo jestem zupełnie inną postacią.
5: Jesteś cudowną przeróbką. U nas na Instagramie zdjęcie, wasze podpowiedzi na Messengerze. Jankes już kombinuje. Słuchaj kolejnej podpowiedzi.
7: Dawaj.
11: Jankes, bardzo lubią ciebie dzieci.
7: O, nie wierzę. Ja już miałem inny pomysł w ogóle. Znowu gdzieś tam zgubiłem się. Czy można mnie, moją postać, zakwalifikować do jakiejś płci?
5: Ciężko by było. I can

0: 10 minut po 8.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
0: Ależ on ma dzisiaj życie, musi wchodzić i wychodzić ze studia, bo my tu odsłuchujemy wasze podpowiedzi. A Jankes oczywiście, jak to była familiada i jeszcze była wielka gra, nie? Że zakładali słuchawki.
3: Nikt nie słyszał.
0: To teraz jest ten moment kolejnych podpowiedzi. Ty wyglądasz, jakbyś miał pewien trop.
3: Mam pewien trop, bo zapytałem o płeć, jak nie jestem ani dziewczynką, ani chłopczykiem.
0: No ciężko
3: ani inną jeszcze
0: płeć, no.

0: emocją, to no to mam pewien trop, ale poproszę o zestaw podpowiedzi.
1: Ja przypominam tylko, że Jankes oficjalnie ma 3 szanse.
0: Takie, a już rzuciłem, że hot dogiem, to już mam jedną za sobą, tak?
1: Tak, pierwsza wykorzystana, oczywiście.
0: To było wcześniej, się nie liczy, no.
1: A, i w ogóle jest taka tendencja i prośba od ludzi. No bo to jest konkurs, w którym z jednej strony bardzo się starasz, ale z drugiej strony śmieją się z ciebie, prawda? Jak nie potrafisz odgadnąć. No. Więc jest prośba od słuchaczki.
2: Jankes, ja nie wiem, czemu pozwalasz po prostu, żeby oni się tak grillowali. To by było w tym przypadku nie działa.
1: No,
0: dobrze.
3: Nie radzą nam za to.
1: Nie roastujcie Jankesa, tylko podpowiadajcie.
0: No. A to jest fajne w ogóle. To musimy też kolejny punkt programu zrobić roastowania. No dobra, okej, okay. Nie teraz. Podpowiedź poproszę. To była podpowiedź? To nie była podpowiedź.
4: Już była.
0: To była?
4: To była.
0: Ale serio?
4: No.
0: Nie,
4: no tak.
0: To poproszę o inną, kolejną.
2: Jesteś długi.
0: Jezusiu, no i mam znowu problem.
1: Albo że masz długi. Czy w ogóle pamiętaj, lepiej mieć długi niż krótki.
0: Słuchajcie, bo to jest tak, że w głowie się rodzą pewne pomysły, ale później poprzez takie podpowiedzi te pomysły niestety ulegają destrukcji i nic nie wiem. Czy mam pytanie, czy jestem niski?
3: Długi jest.
1: Długi raczej, no.
0: Długi?
1: Ale że niski w jakim sensie? Rozszerz pytanie, rozszerz myśl.
0: Powiedz po prostu, o kim myślisz, a ja ci puszczę ten dźwięk.
3: Ty dziadu.
0: A masz jeszcze jakąś podpowiedź?
1: To pewnie, że ma.
0: Daj, poproszę.
2: Ja to bym cię w czymś zamoczyła, Jankes.
1: O. No?
0: No dobra, to strzelę. Słuchajcie, czy jestem niską ceną?
3: Nie! Jezu, byłem pewny, że jest na ceną!
0: Byłem pewny, jak oni przerobili mnie na cenę! Na stacji paliw, ale tu wszystko się by zgadzało, wiecie, że tam na stacjach paliw jestem rozchwytywany, gdy są niskie ceny i tak dalej, no, i tak dalej.
1: Pewnie, żeby się zgadzało, gdyby...
0: Tyle, że się nie zgadza.
1: Gdyby to, że się nie zgadza.
0: No. Nie, to teraz już nie mam pomysłu. A chyba, że masz konkretną podpowiedź.
2: Nie wiem, jak zgadniesz, ale chcę, żebyś się za to przebrał.
1: No, słuchaj podpowiedzi.
2: Jankes, ja ci tylko powiem, że idealnie wchodzisz w dziurkę.
1: O. No i jeszcze jedno, ale już takie naprawdę, naprawdę.
0: Pistolet?
1: No jaki pistolet?
0: To ten na stacji paliw, no idealnie wchodzi w dziurkę, tak się tam wkłada i się leje paliwo.
1: No chyba, że masz diesla, wciskasz do benzyny i wtedy nie wchodzi, bo jest za duże.
2: Jesteś pewnie u większości Polaków z rana w domu.
1: O!
0: Jak? Co?
1: No. Jesteś u większości Polaków z rana w domu.
3: Zgaduj!
1: No?
3: A jak nie, to kara!
1: Ty już miałeś dzisiaj kiedyś dobre myśli, takie prawie dobre, ale one jednak, nie mogliśmy ci uznać tej odpowiedzi, bo... Bo nie była dobra.
0: Jest to u każdego z rana? Kawa? Jestem kawą?
1: Niestety.
0: Czekaj, to nie była propozycja. To, ja to powiedziałem?
5: Cześć, Jeska. Cześć, Janki. Słuchaj, w majówkę skradłeś wszystkim serduszka.
0: Łatwo gang? Coś? Nie wiem. Nie, to nie to. Ale co, nie jestem obniżką? Nie jestem promocją? Promocja?
1: Nie, Jankesie, niestety wykorzystałeś wszystkie
0: dobra,
1: swoje szanse.
0: Mam tego dość.
3: Chcesz zobaczyć?
1: Chcesz dowiedzieć się, kim jesteś?
0: No to już koniec.
3: No.
0: Ja mam się za to przebrać?
1: Tak.
0: Jeszcze nie wiem za co, pokaż.
3: Nie! Parówa!
1: Jaka parówa, wariacie, z ciebie?
0: Ale mówiłem hot dogiem.
1: Ale hot dog to już jest konkretny produkt, a ty na tym zdjęciu jesteś parówką.
0: Jeszcze napisali parówa.
1: No. I leżysz na grillu.
0: Nie wchodźcie na Instagrama Eskowego, zabraniam.
1: Kiełbaska jeszcze, jakbyś powiedział.

0: 20 minut po godzinie 8 to jest Eska z samego rana.
1: Zapytałem naszego kolegę Pawła Boga, jakim jest fagata.
0: Bo podsunął nam informację o fagacie.
1: Nie daje, no. Na antenie.
2: Taka dziewczyna z Podkonina.
0: No, to jest ta.
1: Ale ona jest influencerka znana, powiedzmy, tak? I ona wystąpi na juwenaliach?
0: Tak, i to w mieście świętym Częstochowie.
1: W imię Ojca i Syna.
0: Tak.
1: I czyli fagata w Częstochowie, świętej Częstochowie, nieświęta dziewczyna będzie występować na juwenaliach.
0: Będzie gwiazdą, będzie atrakcją i teraz uwaga, pojawiło się oburzenie i ludzie

0: się zastanawiali, czy to dobrze, że ona wystąpi, i miasto, sam urząd miasta teraz rozwiewa wątpliwości.
1: To powiedzieli?
0: Miasto mówi, że wszystko jest okej, bo, tu cytat, występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
1: No czekaj, nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale co to znaczy?
0: Ja w sumie też nie wiem, ale może na przykład na bis Fagata by Barkę zaśpiewała?
2: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
1: Zostawiam na brzegu.
0: Sexy Barka spod Konina.

0: Za chwilę 8.30 Marcin Procki wpadnie z najważniejszą informacją dla całego świata.
1: Chodzi czyżby o tę wizytę?
0: Spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Chin. Ciekawe, o czym oni rozmawiają, nie? Tak w cztery oczy. Słuchaj, ja tu
1: po jakiemu?
0: Ja zrobię tu, a potem ty przylecisz tam, a to będzie moje.
2: Jan Kama i Wiktor.
0: A nie, to będzie moje.
1: Jako tako.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Monika Półwratek. Dzisiaj tylko 1004 hektopaskale na siedleckich barometrach, czyli ciśnienie dość niskie i kawy o poranku można sobie nie żałować. Termometry wskażą dziś po południu 17-18 stopni.

0: stopni maksymalnie, czyli będzie dużo cieplej niż w poprzednich dniach.
1: Minęła 8.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Zakończyło się spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowa w Pekinie trwała ponad 2 godziny. Amerykański prezydent podkreślał ich fantastyczne relacje. To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek. Mówił Trump, dla którego to pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. Kierowcy duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska. Zderzyły się dwie ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem sezonu zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i 14 w historii tytuł stołecznej ekipy.
2: To jest SK. No i z okazji niedawno zakończonego konkursu Kim jest Jankes? Mam dla ciebie pewne przemyślenie od słuchacza.
3: Jestem parówką na Instagramie. No dobrze, okej.
2: Otóż, uwaga.
4: Prosimy. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Jak ostatnio Jankes nie zgadł, że jest Rutkowskim i teraz, że jest parówką, to czy na przebranie wystarczy tylko jeden strój?
2: O, tak.
5: Zdecydowanie.
2: Czy ktoś ma nożyczki? Chciałem się odciąć od tej wypowiedzi.

0: Łatwogang.
1: Uwielbiam ten numer w wersji z Łatwogangiem, bez Łatwoganga, ale lepiej jest łatwo.
0: Ja to uwielbiam sobie czasami coś głupkowatego w telewizji włączyć, takie guilty pleasure, mam parę takich programów, te królowe przetrwania ostatnio, o jak lubię.
1: Naprawdę? No. Polecasz?
2: Nie polecasz?
0: To jakoś tak się zaczęło, że Olka zaczyna to oglądać, a wtedy patrzę i nagle łapię się na tym, że się wciągam. I tak samo jest z każdą edycją Love is Blind. Kojarzy ten program z Netflixa?
1: Słyszałem, ale nie wiem, co tam się dzieje. A to jest tam, gdzie prowadzący jest Andrzej Wrona?
0: Dokładnie to, tak, w polskiej edycji. Program polega na tym, że oni się nie widzą, tylko się słyszą, no i
1: randkują. Ja widziałem kiedyś wersję amerykańską, to nie było chyba takie najgorsze.
0: Ja widziałem wersję z Dubaju, to jest dopiero czad.
1: Dobra, i mamy wersję, mówimy o wersji polskiej.
0: Najnowsza polska, jest dramat, słuchaj. Piszą, że programowa miłość Damiana, czyli jakaś Marta, zarabia więcej niż on. I to jest ten dramat, bo ona stwierdziła w programie, że skoro ona więcej zarabia, to ona zabierze go na Karaiby, jak już się tam połączą w parę i program się skończy, a z kolei on przeżywa dramat, bo on twierdzi, że to jest ujma dla faceta, jak kobieta więcej zarabia.
1: No to mamy tutaj apel. My z Radia SK, prawda? Ty też pewnie byś się pisał.
0: Marto droga.
1: Marto droga. Jeśli tak się składa, że słuchasz Radia SK, na pewno słuchasz, to my na te Karaiby bardzo chętnie.
0: To może nie statkiem, bo ostatnio tam jest taki problem z tymi statkami.
3: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: To pas, tu się opłaca.
5: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta 33% taniej. Tylko 11,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99. Sprawdź wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Zaplanuj pyszny obiad.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099.

0: 9. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Czy to robiłem?
0: Czy całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Gdzie tam nigdy, a co, polecasz?
0: Katy Perry poleca.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Ja to będę się całował jutro na stadionie żużlowym w Gorzowie Wielkopolskim na derbach lubuskich z falubazem Zielona Góra, panie Wiktorku. A dlatego wziąłeś wolne! Jutro Wiktora z Zielonej Góry nie ma rano w radiu, tylko będzie Stargorzów. No, co mam ci powiedzieć?
0: Nie wiadomo, gdzie ja będę, nie wiadomo, gdzie my polecimy na koniec tego miesiąca. Odlot ściśle tajny, słuchajcie. Wczoraj dołączyła do nas Olka i brzmiało to tak.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz
3: tak
1: ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
1: Cudowna dziewczyna. Leci z narzeczonym, zobaczymy jak będzie po powrocie.
0: Czy on dalej będzie narzeczonym?
1: No. Bo kiedyś na SK2 jeździmy, przypomniała mi się taka para, Boże, bo oni po niej się rozstali, jak wrócili.
0: Przez ciebie?
1: Tak, ciebie nie, gdzie przeze mnie.
0: Ale miałeś w tym swój udział jakiś?
1: Nie. Ale dobra, to nie o tym. To nie ta historia, to nie ten czas. Teraz mamy odlot ściśle tajny, nie wiemy gdzie lecimy, w ostatni weekend maja, czyli już za chwilę.
0: Wy wchodzicie do gry przez apkę Eski, to jest jedyna droga, jak jeszcze nie macie, to ściągnijcie, a potem właśnie zostawcie swoje zgłoszenie. Cały czas zastanawiamy się, co to za miejsce, co to za kraj, co to za miasto. Mamy kolejną podpowiedź.
1: Od kapitana?
0: Tak.
1: Przemówi?
0: Jest.
1: Kapitanie!
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
1: To mały, to wielki, mały człowiek. Wielki człowiek. Kiedyś był nie utwór nawet taki ładny.
0: O. Ale o kogo chodzi?
1: Mały, wielki człowiek.
5: Żoliborz?
1: Nie, na Napoleon Bonaparte? Mieszka pan Jarek.
0: A może gdzieś do Francji?
1: Mały, wielki człowiek. Nie wiem, naprawdę. Nie, to jest tylko taka podpowiedź, no i myśl sobie.
0: Zaraz pomoże nam chat GPT.
1: Właśnie.
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
2: Odlot ściśle tajny.

0: za chwilę godzina 9. Na sam koniec programu kolega Jan Hess chciał złożyć oświadczenie.
1: Chciałem przeprosić pierwsze piętro naszego budynku czteropiętrowego, ponieważ dzisiaj zauważyłem, że nasz czajnik w naszej kuchni na czwartym piętrze jest bardzo ciężki. Okazało się, że miał dużo kamienia, więc odkamieniałem go cytryną. Polecam przy okazji.
0: Jeszcze nic złego.
1: No tak, i tu zrobiłem nam dobrze, ale zabrałem czajnik z pierwszego piętra. No i okazało się, że jest afera od rana, bo nie mogą dziewczyny sobie herbaty zrobić, zagotować wodę. Więc chciałbym, sporo tych naszych pomieszczeń, więc oficjalnie ja, Krzysztof Jankowski, Jankes, czwarte piętro Radio SK, przepraszam, pierwsze piętro biura.
0: Po pierwsze, takie twoje zdjęcia. Tych klientów nie obsługujemy.
1: Ale mamy teraz tak. Tam już oddane, u nas czyściutko i wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Oceń się sam. Jankes.
2: Kama i Wiktor. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbliższych.

0: grupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbliższych.

0: Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź.

0: A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Mika Półbratek. W wielu punktach Siedlec wciąż trwa przebudowa zatoczek autobusowych. Nie powoduje to dużych utrudnień, ale zwolnijcie w rejonie tych robót i bądźcie ostrożni. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 17-18 stopni. Ciśnienie jest niskie.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polski resort obrony dementuje. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju. Chodzi o publikacje amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przeniesienia ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sprawie przyjrzał się Mateusz Gołębiewski.
4: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Na wysokości Radomska zderzyły się dwie ciężarówki.
5: Kierujący pojazdem ciężarowym bez nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego. W wyniku zderzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
3: A wyjaśnia Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant. Muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż.
6: Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci bezpośrednio z wody, a drugą połowę dnia przeznaczamy na integrację. Wspólne pływanie na sopach, zawody na balansboardzie, pływanie kajakami, siatkówka.
3: Mówi Dawid Krzyżański z Fundacji. Letni wolontariat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
7: SK Siedlce News.
8: Magda Szewczuk, gmina Kotuń ze wsparciem Mazowsza. Samorząd realizuje dzięki dotacji ważną inwestycję, która wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców regionu.
9: Będziemy budować z programu Mazowsze dla sołectw oświetlenie drogowe w miejscowości Albinów, Oleksin i Ryczyca.
8: Mówi wójt Daniel Celiński. Na ten cel gmina pozyskała 45 tysięcy złotych dotacji. I już dzisiaj o 18:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na spotkanie autorskie z Sebastianem Staszewskim i promocję jego najnowszej książki pod tytułem Lewandowski prawdziwy.
10: I dla starszych w tej godzinie, i dla trochę odrobinę młodszych, czyli numer, który łączy pokolenia. Najpopularniejszy hit w Polsce, Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Gram dosłownie za chwilę. Będzie też Teddy Swims, będzie Bledka, będzie też między innymi Maciej Musiałowski i jego Flora. Na początek, a Smolasty i Doda. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

0: Pitbull to Hallroom Service na antenie Radia SK. Numer, który na pewno pojawi się na jego koncertach w Polsce, bo będą trzy aż w tym roku. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy z nich już za niecałe dwa miesiące na PGE Narodowym. Przepraszam, za ponad dwa miesiące, bo 23 lipca. Ciekawe, że tej łysej glacy tak w tym naszym kraju się spodobało. Fantastycznie, fantastycznie, ale dużo wcześniej, bo już jutro na PGE Narodowym Młody Matczak, czyli Mata oczywiście. My wciąż mamy bilety. Dziś rano okazało się, że słuchajcie, Mata nie ma jeszcze 26 lat, a już można rozróżnić tak zwanego wczesnego Matę i teraźniejszego Matę. Tego wczesnego Matę bardzo lubi Marysia, która od nas właśnie zaproszenia na jutrzejszy koncert na PGE Narodowym zgarnęła. I to nie są ostatnie zaproszenia na to, co będzie się działo jutro właśnie na PGE Narodowym. A propos koncertu, to jeśli ktoś ma ochotę w przyszłym tygodniu na Szona Pola się wybrać, bo on też będzie na warszawskim Torwarze, no to warto słuchać Hanczaka po godzinie 18. Imprezy na pewno będą do zgadnięcia. Bledka, komu miałabym powiedzieć w Radiu SK już za moment, a później świetne Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nim.

0: znane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tu się opłaca.
4: Łap hity z gazetki. Teraz litrowe lody Zielona Budka Mix Smaków w super cenie 13,99 za sztukę. A napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: To pas, tu się opłaca.
4: Czas na tanie śniadanie. Teraz parówki Tarczyński, opakowanie do 220 gramów, aż 50% taniej z kuponem z aplikacji. Tylko 3,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
5: To pas, tu robię zakupy.

0: Bang to September i jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Cry For You. Krótka przerwa i wracamy do grania, będzie Kaśka Sochacka. A propos Kaśki Sochackiej, no to oczywiście są koncerty stadionowe, plenerowe i halowe, ale jest coś pomiędzy halą a plenerem i to się nazywa amfiteatr. I właśnie lato w amfiteatrach będzie można spędzić w towarzystwie Kaśki Sochackiej, poczynając od Opola już 26 lipca, aż po Warszawę 6 września. Kaśkę Sochacką poznałem właśnie w amfiteatrze i bardzo, bardzo dobrze to wspominam. No i polecam. Po Kaśce Sochackiej na pewno Maneskin wesce, obiecuję. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To się opłaca.
5: Tylko do soboty. Węgiel drzewny Express Grill i Brykiet Goril. Opakowanie 2 kg. Tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 14,99.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
8: Poleca Radio SK.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tu się opłaca.
13: Majówka, grillówka, grilluj dalej. Teraz kiełbasa śląska Super Grill. Opakowanie 500 gramów z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 4,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
6: Topas, tu robię zakupy.
14: I po reklamie.
15: Eska.

0: chwila luzu, chwila odprężenia, mam nadzieję, może chwila refleksji, nawet rule i don't say that, 3,5 minuty bardzo dobrego grania, tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Po 10 trochę się rozpędzimy, bo na początek Zokaria, czyli Andy Dust i Harry Zweste.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Topaz! Grilluj i wygrywaj!
3: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
4: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
3: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
4: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Tu się opłaca.
9: Łap hity z gazetki. Teraz lody Grycan 500 ml. Miks smaków w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kawa mielona Pedros Active aż 500 gramów tylko 23,99.
10: Topaz, tu robię zakupy.
11: Uwaga rodzice z Siedlec i okolic. Przedszkole i żłobek Zameczek z okazji swojego 15-lecia ogłaszają wyjątkowy konkurs Twórczy Rodzic. Nagrodą główną są wakacyjne miesiące w placówkach Zameczek za darmo oraz zestawy klocków Lego. Stwórzcie razem z dzieckiem kreatywną pomoc edukacyjną, grę lub zabawkę inspirowaną pedagogiką Montessori. Nie czekaj i zgłoś swoją pracę do 5 czerwca. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na pikniku rodzinnym Zameczka. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na Facebooku Przedszkola Zameczek.
12: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
13: Jesteś super.
14: Tak super, super?
13: Najbardziej super.
14: Ale tak super jak ceny Suzuki?
13: No, aż tak to nie.
15: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od

0: 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
1: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dzisiaj w Siedlcach i regionie powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17-18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie, więc przyda wam się mocna kawa. Jutro odrobinę cieplej, ale wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie w miejscowości Krasne. Osobówka wjechała pod pociąg, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
9: W momencie zderzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
8: A wstrzymany jest ruch pociągów relacji Chełm-Lublin. Główne utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2, a ponad 30 osób zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała i akurat byłem w salonie i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Mówi jeden z mieszkańców Kijowa. Ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód Ukrainy, a łącznie z Rosji. Wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
10: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
8: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
11: SK Siedlce News.
7: Magda Szewczuk, powiat miński uruchomił pilotażowy program wsparcia skierowany specjalnie do jednostek OSP.
12: Pierwsze w historii powiatu środki dla ochotniczych straży pożarnej stały się faktem. Gminy mogą składać wnioski o dotacje dla OSP.
7: Mówi Damian Kacprowicz z zarządu powiatu miejskiego. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu dla strażaków. W najbliższą niedzielę kolejny mecz rozegrają siedleccy rugbiści. Ich rywalem będą budowlani Lublin. Spotkanie na siedleckim stadionie. Początek o 16:30.
13: Ostatnia nadzieja. Nie, to jest tylko tytuł, to żadna teza, żadna informacja z ostatniej chwili, nic z tej rzeczy. Stanach i Dawid Podsiadło zagoszczą na antenie Radia SK dosłownie za 2 minuty i 18 sekund. Andy Dust i Harris Zokaria na początek, 10:01, no prawie 10:02 w SC już grają. Michał Sobkowski, witajcie!

0: znów coś fajnego od Taylor Swift. Elizabeth Taylor na antenie Radia SK. Za chwilę będzie Ebony Heart, czyli bardziej tanecznie, można by powiedzieć, bardziej energetycznie. Bardzo tanecznie i bardzo energetycznie będzie już jutro po godzinie 20. SK Live Remix w Radiu SK powróciło. No i mamy właśnie to pasmo dla Was specjalnie od 25. Od 22. Stery przejmuje Armin van Buuren, którego zresztą nawet w tym momencie można posłuchać w naszej eskowej aplikacji. Poczekajcie, spróbuję odpalić. Tak, to stream SK Live Remix z eskowej apki w tym momencie. Ktoś powie, że za wcześnie. Nie, no jak to za wcześnie? Po pierwsze, moi drodzy, na Hawajach w tej chwili jest 22.17, więc w sam raz na imprezowanie. A może ktoś w Polsce uskutecznia tak zwany coffee rave, czyli imprezowanie za dnia, w dodatku bez alkoholu? No to taki stream SK Live Remix z naszej apce jak znalazł, jak ta lala. Oczywiście, że można za dnia i bez alkoholu. Bledka zaraz po Eben i Harris Weste, to już za moment. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Tu się opłaca.
3: Łap hity z gazetki. Teraz litrowe lody Zielona Budka Mix smaków w super cenie 13,99 za sztukę. A napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk.
4: Topas.

0: Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: I po reklamie.
5: Esker.

Jak powiem Franz Zimmer, to może nie wszyscy będą kojarzyć, ale jak powiem Ale Farben, to od razu inna gadka, prawda? Ale Farben na rynku muzycznym znany od naprawdę długich, długich lat i ma sporo hitów. Czy to jest kolejny z nich? Dużo na to wskazuje. Ale Farben i René Miller, czyli Body Rock, świeżynka u nas, bardzo proszę, zwróćcie na nią swoją uwagę.

0: klasyk nad klasyki w Radiu SK. Paktofonika, jestem Bogiem. Tak wam, Michu, zagrał.
1: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Najładniej, jak tylko potrafiłem. Summer 12 to 12, wesce już za chwilę.
2: Reklama.
3: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Tu się opłaca.
7: Tylko do soboty. Węgiel drzewny Express Grill i Briquet Goril. Opakowanie 2 kg. Tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 14,99.
8: Topas. Tu robię zakupy. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jesteś super.
19: Tak super, super?
18: Najbardziej super.
19: Ale tak super jak ceny Suzuki?
18: No, aż tak to nie.
19: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
20: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
21: I po reklamie.

0: Dobre tempo w Jazzy na antenie Radio SK. Tak kończymy godzinę 10 w Radio SK. A zaczniemy 11 już za chwilę. Can't Deny It to świeżynka u nas. A po 11 zaczniemy od numeru, który w pierwszej połowie 2026 roku, nie boję się takich słów, lubicie najbardziej. Na to wskazują miejsca, które ten numer zajmował w gorącej 20 Radio SK. Joe i End of Beginning zaraz po 11 w SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta 33% taniej. Tylko 11,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99. Sprawdź wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Zaplanuj pyszny obiad.
3: Topas, tu robię zakupy.
2: Topas! Grilluj i wygrywaj! Teraz w najnowszej loterii grillowej Topas codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
3: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopas.pl i dołącz do gry o super nagrody.
2: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
3: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopas.pl. Topas! Dodaj do ulubionych!
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec.

0: zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.

0: aż 50% taniej. Tylko 4,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
1: Popas, tu robię zakupy.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na wahadle postoicie w mordach, trwa tam jeszcze przebudowa mostu. Na termometrach w Siedlcach dziś maksymalnie 17-18 stopni, odczuwalna temperatura będzie trochę wyższa. Dzień będzie pogodny, za to ciśnienie atmosferyczne cały czas jest niskie.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy newsy wesce. Marcin Procki, zapraszam. W Kijowie w wyniku ostrzału rakietowego zawalił się blok mieszkalny, a to nie koniec ataków, ostrzegają władze. Dotychczasowych zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Reporter Eski przed chwilą rozmawiał z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która ostrzega.
12: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
11: W Kijowie nadal trwa akcja ratunkowa. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku. To po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie przystanku Wrocław-Grabiszyn. Pociągi w okolicy Wrocławia notują teraz spore opóźnienia.
13: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
11: Informuje Andrzej Padniewski z kolei Dolnośląskiej. Ich utrudnienia mogą potrwać do 14, a do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion. Drużynę zgłaszać można

0: trzech kategoriach wiekowych do lat 13, 14 i 15.
1: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
0: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach: junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
2: SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, autorzy najlepszych zdjęć, zostali nagrodzeni w mazowieckim konkursie fotografii kulinarnej.
4: Fotografia kulinarna, czyli następny konkurs, który jest też bardzo ważny, bo przecież często jest tak, że jemy oczami.
3: Mówi Janina Ewa Orzełowska z zarządu Mazowsza. Nagrody trafiły m.in. do przedstawicielek naszego regionu. Miejsca na podium zajęły Ewa Mucha z Łosic i Liliana Durek z Żelkowa Kolonii. W najbliższy piątek wieczorem warto wybrać się na siedlecki stadion. O 18:00 Pogoń Siedlce podejmie Stal Mielec.
5: Jaki to jest ładny powrót. Po kilkunastu latach Justin Bieber i Nicki Minaj meldują się nawet w gorącej 20 Radia SK z numerem Beauty and the Beat na antenie Radia SK za kilkanaście minut. Wcześniej, bo już za chwilę, Dawid Podsiadło i Sezon, a na początek wasz ulubieniec Joe i End of Beginning. 11:02 na zegarach w SC. Już grają Michu Sepkowski. Witajcie. Yeah.

0: Carly Rae Jepsen i Call Me Maybe na antenie Radio SK. Maybe Hiszpania, albo maybe Włochy. Ciekawe, gdzie ten odlot ściśle tajny tym razem. Rafał na SK-owym Messengerze stwierdził, że po dzisiejszej podpowiedzi to na pewno Francja. A ta podpowiedź...
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No a ja z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia, dokąd jest ten odlot ściśle tajny, ale wiem, że ma on miejsce w ostatni weekend maja. Wiem, że zbióreczka to lotnisko Chopina w Warszawie. No i wiem też, że ekipa to ekipa naszego poranka, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To z nimi i oczywiście z pozostałymi słuchaczami wybieracie się na odlot ściśle tajny. No, jeśli macie ochotę, zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK i już jutro kolejna osoba pojawi się najpierw na antenie, a później wiemy, że na pokładzie naszego samolotu lecącego do... No właśnie, nie wiemy dokąd. Justin Bieber, Nicki Minaj, to wiem na pewno. Beauty and the Beat za moment, później Chappell Roan. Wesce przypomnę, Good Luck Baby.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
5: Po świeże owoce i warzywa idę do Topaza. Teraz ziemniaki wczesne tylko 2,49 za kilogram. Arbuz jedynie 5,99 za kilogram. A polski ogórek szklarniowy tylko 3,99 za kilogram.
6: Topaz, tu robię zakupy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
4: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
5: Czas na tanie śniadanie. Teraz parówki Tarczyński, opakowanie do 220 gramów, aż 50% taniej z kuponem z aplikacji. Tylko 3,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
6: Topaz, tu robię zakupy.
3: I po reklamie.
6: Esko.

0: odbiera.
1: To oczywiście będziemy to kojarzyć z BDSM 2115 i Mają Mecan i zbiórką Łatwo Ganga. Na stronie, przypomnę, bo jest taka strona, disnaraka.cancerfighters.pl, jest rozliczenie tej zbiórki, to ono trwa. Jest też wciąż ta niewyobrażalna kwota, na ten moment 282 miliony 741 tysięcy, ale ta kwota może się powiększyć, bo wciąż trwają aukcje. Tak, aukcje rzeczy związanych z tą zbiórką. Na ten moment na przykład najbardziej wartościowe według licytujących jest srebrny medal olimpijski Semirunija, wart 32 250 zł, ale są też inne rzeczy. Jest na przykład, słuchajcie, namiot w kształcie rekina, w którym spał Łatwo Gang, albo, poczekajcie, niech poszukam, o, okrągła szczotka do włosów, do której rapował szpaku. Za 3,5 tysiąca złotych. Te aukcje trwają, jeśli chcecie, to możecie wbić na stronę Cancer Fighters. Może też być tak, że wyślę wam to na eskowym messengerze, jeśli do mnie napiszecie. Tych przedmiotów jest ponad seteczkę.

albo, poczekajcie, niech poszukam. O, okrągła szczotka do włosów, do której rapował szpaku. Za 3,5 tysiąca złotych. Te aukcje trwają, jeśli chcecie, to możecie wbić na stronę Cancer Fighters. Może też być tak, że wyślę wam to na eskowym messengerze, jeśli do mnie napiszecie. Tych przedmiotów jest ponad seteczka.

0: Sean Paul w Radiu SK. Za moment Sean Paul w przyszłym tygodniu w Polsce, a bilety u Hanczaka po 18 w Imprezie.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999

0: Ta miks smaków w supercenie 13,99 za sztukę. A napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk.
1: Popas, tu robię zakupy.
2: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. O Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesteś super.
7: Tak super, super?
6: Najbardziej super.
7: Ale tak super jak ceny Suzuki?
6: No, aż tak to nie.
8: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
9: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko. Radio
1: Hity na czasie.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle przed 12 na antenie Radio SK. Po 12 u nas wszystko dobrze, obiecuję. Kasia Węsierska i hity na czasie, coś od Oskara Cymsa na pewno po 12. A my, mam nadzieję, słyszymy się jutro w gorącej 20 Radio SK po 18. Michał Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Uwaga rodzice z Siedlec i okolic! Przedszkole i żłobek Zameczek z okazji swojego 15-lecia ogłaszają wyjątkowy konkurs Twórczy Rodzic. Nagrodą główną są wakacyjne miesiące w placówkach Zameczek za darmo oraz zestawy klocków Lego. Stwórzcie razem z dzieckiem kreatywną pomoc edukacyjną, grę lub zabawkę inspirowaną pedagogiką Montessori. Nie czekaj i zgłoś swoją pracę do 5 czerwca. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na pikniku rodzinnym Zameczka. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na Facebooku Przedszkola Zameczek.
4: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
5: Topaz! Grilluj i wygrywaj! Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
6: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
5: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
6: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
7: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
8: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
9: Topaz, tu się opłaca.
5: Majówka, grillówka, grilluj dalej. Teraz kiełbasa śląska Super Grill. Opakowanie 500 gramów z kartą klienta. Aż 50% taniej, tylko 4,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Topaz.

0: tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: W wielu miejscach Siedlec trwa przebudowa zatok autobusowych. Mamy tam zwężenie jezdni i jedźcie ostrożnie. Na siedleckich termometrach prawie 17 stopni. Do końca dnia powinno być pogodnie. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Jutro będzie odrobinę cieplej.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Punktualnie 12 na zegarach, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef MON, zapewnia, liczba wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje amerykańskich mediów, które podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski. Więcej z Sejmu powie nasz reporter Michał Rawa.
7: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
8: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
7: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
6: Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie właśnie rusza proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. Smok wpadł przez aplikację Anom, wypuszczoną przez amerykańskie FBI. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
9: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
6: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury zasiądzie

0: złotych. Smok wpadł przez aplikację Anom, wypuszczoną przez amerykańskie FBI. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
1: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
0: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury zasiądzie

0: przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.
1: SK Siedlce News.
2: Magda Szewczuk. Spacerowicze narzekają na użytkowników hulajnóg elektrycznych, którzy z dużą prędkością jeżdżą po parku Aleksandria w Siedlcach.
3: Kłopoty są z dorosłymi albo z młodzieżą starszą, która rzeczywiście ma duże prędkości albo ma zdjęte blokady prędkościowe.
4: Po dwie osoby jeżdżą.
5: No bo nie wiadomo, w którym momencie wyskakuje tą hulajnogą.
2: W parku od ubiegłego roku mamy zakaz poruszania się na hulajnogach elektrycznych. W tym tygodniu pojawiły się tabliczki przypominające o tym. Dziś o 18 w Siedlcach koncert Olgi Jagiełło.
6: Dwie minuty po godzinie 12. Szczyt aktywności, jak słychać, nie mojego, ale być może waszego mózgu, będzie przypadał na mniej więcej godzinę 13 według naukowców, więc wykorzystajcie te 58 minut mądrze. Oscar Timms, Daj mi znać, Ludwig Shemakiniel, to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Never gonna give you up, never gonna get you down, Rika Astleya. I ktoś czeka, aż się rozłączy. Ciekawe, czy po drugiej stronie jest taka sama zabawa jak po tej, z której ten skrypt dzwoni. Niemniej jednak, jeżeli już kogoś trollować, to uważam, że w ten sposób, bo to wyłudzanie pieniędzy, to mi się nie podoba w ogóle. Zupełnie nie. Thomas Gray, też za chwilę wesce.
1: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Tylko do soboty. Węgiel drzewny Express Grill i brykiet Goril. Opakowanie 2 kg. Tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 14,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Eska.

0: David Guetta. Dobrze brzmi na ten Radio SK razem z Rihanną. Who's that chick? Pszczoła i zły w Radiu SK. One stop shopping. To jest coś, o czym powinniście wiedzieć, dlatego że podobno to jest nowy trend i forma oszczędzania pieniędzy. One stop shopping, choć nazwa brzmi dość skomplikowanie, oznacza po prostu zakupy w jednym miejscu. Dlatego że czasem to, że w jednym sklepie coś jest tańsze niż w drugim, jest zupełnie nieekonomiczne ze względu na czas i dojazd, jaki musimy przeznaczyć na to, żeby z jednego do drugiego sklepu się przedostać. I ktoś mądrze wyliczył, że są pewne produkty oraz zakupy, które należałoby robić i tak w tym jednym sklepie, w którym robimy je zawsze, niezależnie od tego, że w tym drugim coś będzie kosztowało 20 groszy mniej na przykład. A okazuje się, że wszyscy na to bardzo patrzymy, bo 52% Polaków kontroluje wydatki, a 49% z nas wybiera tańsze opcje. Niemniej jednak może się okazać, mówią eksperci, że czas poświęcony na wyszukiwanie tych tańszych opcji, a także czas poświęcony na dojazd z jednego sklepu do drugiego nie kalkuluje się zupełnie. To znaczy, jeżeli to będzie mały sklep osiedlowy, to obawiam się jednak, że robienie tam pełnych zakupów na tydzień może kosztować Was sporo, z całym moim szacunkiem i z wielką miłością do takich sklepów. Poza tym czasami człowiek lubi sobie wyjść z domu na zakupy i żeby z tego domu na chwilę się wyrwać, to dobrze pojeździć po 17 sklepach, nawet jeżeli zajmie to 4 godziny. Rodzice małych dzieci chyba wiedzą, o czym mówię.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: To się opłaca.
8: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta 33% taniej. Tylko 11,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99. Sprawdź wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Zaplanuj pyszny obiad.
9: Topas, tu robię zakupy.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
13: I to razem
14: przyjemnie spędzić czas.
13: Ale pachnie.
12: Spróbować w czekolady.
14: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
13: O, wow!
12: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.

0: Taka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tu się opłaca.
3: Czas na tanie śniadanie. Teraz parówki Tarczyński, opakowanie do 220 gramów, aż 50% taniej z kuponem z aplikacji. Tylko 3,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
1: Topas, tu robię zakupy.
4: I po reklamie.

0: BTS. Swim w Radiu Skank. 5 minut do godziny 13. Po tej 13 mam dla was równie dobrze brzmienia i równie dobre hity, które zagram. Właśnie na lepsze popołudnie w ten czwartek.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
8: Po świeże owoce i warzywa idę do Topaza. Teraz ziemniaki wczesne tylko 2,49 za kilogram. Arbuz jedynie 5,99 za kilogram. A polski ogórek szklarniowy tylko 3,99 za kilogram.
9: Topaz, tu robię zakupy.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
15: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Do końca dnia w Siedlcach i regionie będzie pogodnie. Na termometrach mamy prawie 18 stopni i taka temperatura utrzyma się jeszcze przez kilka godzin. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Prognoza pogody na weekend nie jest zbyt obiecująca. Będą pojawiały się przelotne opady deszczu.
21: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Minęła 13, SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Diesel tanieje o 7 groszy, pozostałe paliwa bez zmian. To nowe ceny maksymalne obowiązujące od jutra. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,39, 98 6,98, a za olej napędowy 6,85. Napastnik wciąż na wolności i zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu przy Lesie zabił 2 osoby, a 1 ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
25: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania.

0: mieszkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność.
1: Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
2: Bardzo dobra.
3: Lepszej nie jadłam.
4: Pierwszy kęs, uwaga, leci pyszniutkie, rozpływa się w ustach.
5: Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu, po imprezach studenckich, na delikatnej jajecznicy.
6: Czy dla każdego starczy?
5: Zawsze.
1: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni i studentami, rozmawiał Dawid Olszewski. Jajecznicę przygotowano z ponad 1300 jaj.
7: SK Siedlce. Na czasie.
8: Magda Szewczuk, już wkrótce w Siedlcach odbędzie się kolacja w ciemności, na którą zaprasza kulinarne poddasze.
9: Dostajemy opaskę na oczy, potem zostajemy wprowadzeni do bardzo ciemnego pomieszczenia i tam podczas serwowania 5 dań przez prawie 1,5 godziny otrzymujecie eksplozję smaków.
8: Mówi Michał Matlankiewicz z kulinarnego poddasza. Dla naszych słuchaczy mamy podwójne wejściówki na kolację w ciemności. Aby je zgarnąć, wyślijcie nam wiadomość prywatną na fanpage SK Siedlce News. Podajcie swoje imię i nazwisko i napiszcie, kogo chcecie zabrać na taką kolację.
10: 2 minuty po godzinie 13. Ja tylko przypomnę, według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tak to się nazywa, 5 minut przerwy na każdą godzinę pracy przy komputerze. Może właśnie wypadło wam teraz. Bibi Rexa, Faithless, to już teraz z kolei w SC. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: 4 pory roku. Wiktor Waliguna, Dry School, jedna z naszych nowości na antenie radiańska, 18 po 13. David Guetta szykuje się, żeby dla was zagrać. Powiedz mi, jak wyglądają twoje nogi, a powiem ci, ile masz lat i czy twój organizm przypadkiem się za szybko nie zestarzał. Jest jeden lekarz, który twierdzi, że to właśnie ile mamy lat tak biologicznie pokazuje nie stan naszej głowy, nie stan na przykład mięśni w ogóle, ale stan naszych nóg i mięśni nóg. Doktor wyjaśnia, że siła mięśni naszych nóg może być jednym z najlepszych wskaźników długoterminowego zdrowia i samodzielności w starszym wieku, dlatego że u niego pierwszym testem na to, jak się mamy jako ludzie i jaki jest nasz wiek biologiczny, jest to, czy potrafimy sami wstać z krzesła, wejść po schodach albo zanieść i przejść na piechotę. Zakupy ze sklepu spożywczego do domu. Taki test można robić codziennie, sprawdzając rzeczywiście, i doktor zachęca do spacerów. Mówi, że właśnie to wydłuża życie najbardziej, a więc chodzenie, kroki, czasem nawet bieganie, szybki marsz. No nie od dziś wiadomo, że każdy z nas chciałby do czegoś w życiu dojść.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
16: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
15: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: przypominasz, Starships, 23 minuty do godziny 14. 10 kroków wystarczy, żeby nasz poziom stresu się obniżył. Dlatego, że naukowcy mówią wprost, stres obniża, a raczej nie, chodzenie obniża poziom stresu, więc w sytuacjach stresowych po prostu chodzicie. Choć to nie jest takie trudne, bo zazwyczaj człowiek wtedy chce po prostu wyjść z siebie. Sombr, za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama. Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: To pewne. Niskie

0: 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: I po reklamie.
0: Esko.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Zalia, Igor, Herbu TV to Bambino. 6 sekund wystarczy, żeby poprawić sobie humor. 6 sekund uśmiechu i nasz mózg myśli, że jest lepiej niż jest. To jest przepis, który wy teraz wykorzystajcie, a po 14 gram kolejne dobre hity w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Tylko do soboty. Węgiel drzewny Express Grill i brykiet Goril. Opakowanie 2 kg. Tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 14,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie cały czas jest niskie. Do końca dnia powinno być pogodnie. Na termometrach mamy prawie 18 stopni. W wielu miejscach Siedlec trwa przebudowa zatok autobusowych. Bądźcie ostrożni, bo mamy tam zwężenie jezdni.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Zbliża się 14. SK News, Jakub Krzyżak. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
21: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
20: Drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków, zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Trwają poszukiwania sprawcy wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
22: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik.
20: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca uderzenia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki w finale, pewnie pokonując Hiszpana, i stanął na najwyższym stopniu podium.
0: Mam SK Siedlce News.
19: Magda Szewczuk, przed nami tegoroczna noc muzeów z przewodnikami PTTK. W sobotę w Siedlcach będzie się działo.
1: Kościół Świętego Stanisława, Kaplicę Ogińskiej, pozostałości Bramy Dzwonnicy oraz Pałac Ogińskich będzie można zwiedzić, zobaczyć w godzinach 19-21.
19: Mówi przewodniczka Natalia Zyśk. Grupy zwiedzających będą wchodziły co 30 minut. A już jutro o 19 w Siedlcach stand-up wystąpi Piotr Zola-Szulowski. Szczegóły znajdziecie na stronie MOKU.
22: Minuta po godzinie 14. Damiano Dawid, Mrozu, Teddy Swims, to jest plan i ci panowie będą z wami. Prawdopodobnie pojawi się gdzieś tam w tle też wasz szef, ale z nim to nie gadajcie, jak nie musicie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale to był hit. Brązu, Million Monet, 18 minut po 14. Powiedz mi, jak masz na imię, a powiem ci, czy będziesz bogaty, bogata, albo czy twoje dzieci będą. Tak, powstała lista imion, które sprzyjają bogactwu i powstała też lista imion, które przynoszą finansowego pecha. Uwaga, czytam. Te, które mają przynieść bogactwo, to Andrzej, Samuel, Aleksander, Krzysztof. Jeżeli chodzi o imiona żeńskie, to Anna, Maria, Laura, Helena i Sara. I teraz uwaga, wstrzymajcie oddech, bo czytam listę imion, która podobno przynosi finansowego pecha. Robert, Daniel, Dominik, Karina, Eliza, Karolina. To nie ja jak coś, to inni ludzie wymyślili, ale pamiętajcie przy wyborze imion dla swoich dzieci na przykład, albo też pamiętajcie, że jeżeli nazywacie się Andrzej, to powinniście być teoretycznie bogaci. Swoją drogą myślę, że lista imion, które przynoszą finansowego pecha, jest po prostu dłuższa i fajnie, że teraz to, że nam nie idzie w kasie, to możemy zwalić na swoich rodziców.
1: Radio SK. Reklama.
2: Tu się opłaca.
3: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta 33% taniej. Tylko 11,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99. Sprawdź wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Zaplanuj pyszny obiad.
4: Topas. Tu robię zakupy.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tu się opłaca.
3: Czas na tanie śniadanie. Teraz parówki Tarczyński, opakowanie do 220 gramów, aż 50% taniej z kuponem z aplikacji. Tylko 3,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
4: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: I po reklamie.

0: To hasło najczęściej słyszę się w pracy, do koleżanki i kolegi, ja już lewituję. Dlatego też zagraliśmy po południu Levitating od Dua Lipy i DaBaby. Na zegarkach już 3:30. Zwani mi Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, co ty na to, żebyśmy sprawdzili teraz, czy nasi ludzie w Polsce, nasi słuchacze i nasze słuchaczki mieli dzisiaj więcej czy mniej powodów do uśmiechu?
1: Ja głosuję na dwie ręce, jestem z jedną ręką za i drugą ręką za.
0: Pawełku, ostatnio takie głosowanie w Sejmie skończyło się zamiast karą 2 głosami, także nie mogę odmówić ci skuteczności, ale wolę to sprawdzić.
2: A ja to chyba mam mniej szczęścia, bo żadna moja głosówka jeszcze w Radiu SK niestety nie poleciała. I jakby tak dzisiaj poleciała, ja bym za to zgarnęła prezenty, to pewnie miałabym już więcej szczęścia. No to co, chłopaki, decydujcie.
0: No nie, nie, nie, to dzisiaj też nie poleci w takim razie. Musimy być, Pawełku, konsekwentni do końca. Wysyłamy skarpety Pirowski, Pawełek i Warsaw Science do autorki, a w waszą stronę leci Ruel.

0: Wet Fingers i Hi-Fi Superstar na antenie Radia SK. 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek Wesce.
0: Tak jest. No i zerkamy na stan szczęścia Polaków. Na całe szczęście do portfela nikomu nie zaglądamy, bo gdybyśmy zaczęli od siebie, obawiam się, że
1: Stan byłby niski.
0: Tam 9 zł, ledwo dycha. A zatem witamy wasze szczęście na antenie Radia SK. Tomku?
2: No siema, tylko szczęście, bo tak naprawdę jesteśmy zdrowi, mamy pracę, mamy żony, kochanki, więc czegoś więcej. Pozdrom.
1: Mamy pracę, mamy żonę, mamy kochanki.
0: I czego chcieć więcej? Tak. No może właśnie mniej, bo żona jeszcze zakłada funkcję teściowej. Więc gdyby podejść matematycznie i za żonę robi X, to idealne równanie by było x minus 1, prawda? Radio SK. A za moment plus 1, Maneskin i Baby Set.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: To się opłaca.
11: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartu klienta 33% taniej. Tylko 11,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99. Sprawdź wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Zaplanuj pyszny obiad.
12: Topas, tu robię zakupy.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz. Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Za chwilę newsy w SC, a później wracamy oczywiście do hitów na czasie. Grupa Tame Impala już się szykuje, by dla was zagrać.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Madonna. I Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK po południu, 5 minut przed 16.
1: Dwie diwy w jednej piosence, można byłoby powiedzieć.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Jesteś super.
3: Tak super, super?
2: Najbardziej super.
3: Ale tak super jak ceny Suzuki?
2: No, aż tak to nie.
4: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
5: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
6: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro Sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
7: Topaz! Grilluj i wygrywaj!
8: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne, Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
9: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
8: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
9: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Tu się opłaca.
15: Łap hity z gazetki. Teraz lody Grycan 500 ml. Miks smaków w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kawa mielona Pedros Active aż 500 gramów tylko 23,99.
16: Topaz, tu robię zakupy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
19: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Centrum Siedlec Postoicie w korku. Mamy już popołudniowe godziny szczytu. Przypominam, że w wielu miejscach trwa remont zatok autobusowych. 16 stopni na siedleckich termometrach. Do końca dnia będzie pogodnie. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Noc będzie ciepła. Termometry wskażą 10 stopni.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak, sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tym informacją...

0: informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Tak, dzień dobry.
0: Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb?
1: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
0: Nie grozi nam epidemia hantawirusa, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym, ale jeśli wybieramy się do krajów rozwijających się, żeby uniknąć zakażenia, najlepiej...
2: Bycie

0: apelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
1: Nie grozi nam epidemia hantawirusa, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym. Ale jeśli wybieramy się do krajów rozwijających się, żeby uniknąć zakażenia, najlepiej...

0: Wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Więcej o hantawirusie przeczytacie na sk.pl. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
1: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
0: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz Junior Pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
2: SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, w powiecie mińskim ruszył pilotażowy program wsparcia jednostek OSP.
4: Pierwsze w historii powiatu środki dla ochotniczych straży pożarnej stały się faktem. Gminy mogą składać wnioski o dotacje dla OSP.
3: Mówi Damian Kacprowicz z zarządu powiatu mińskiego. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup umundurowania oraz sprzętu dla jednostek OSP. Dzisiaj o 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach spotkanie z Sebastianem Staszewskim, autorem książki o Robercie Lewandowskim. Wstęp bezpłatny.
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: Pawełek obiecał wam Tame Impale na początek 16:00 i tak też robimy. Dracula za moment, potem Farruko, będzie Somber i ATB. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
10: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: TV. You're not alone w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 16. Czy to dziś, czy to teraz? Nie, dziś wam o tym powiemy, ale akcja będzie jutro. Wrócił nasz legendarny program SK Live Remix, a to oznacza dużo dźwięków, które lubicie w waszych głośnikach.
1: Jest równie legendarny jak DJ, którego słyszeliście przed chwilą, czyli ATB. Pewnie wśród hitów w SK Live Remix także kawałki tego DJ-a do usłyszenia. Ruszamy zawsze w każdy piątek po 20. Na początku taka rozgrzewka z hitami na czasie, a później po 22. No to się dzieje, bo antenę SK przejmuje sam Armin van Buuren i jego Estate of Trance, ale jutro także z tego, co słyszałem, James Hype coś dla was szykuje, Lost Frequencies i Robin Schulz, tak więc będzie się działo.
0: To wszystko dla was w SK Live Remix. Armin van Buuren, stary, nowy DJ w Radiu SK od 22 jutro, ale warto włączyć SK dla tych niesamowitych brzmień także o godzinie 20.
1: No, chyba że macie ochotę na klubowe dźwięki całą dobę, to wtedy SK-owa aplikacja i tam specjalna stacja SK Live Remix.
0: Zapraszamy serdecznie. Jak teraz przy tych klubowych dźwiękach i treściach wrzucić wam autora, który wystąpi dla was za moment? No spróbujmy. Ed Sheeran. Znany klubowy awanturnik i DJ. Tak jest, Bad Habits. Gramy za moment.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Po świeże owoce i warzywa idę do Topaza. Teraz ziemniaki wczesne tylko 2,49 za kilogram. Arbuz jedynie 5,99 za kilogram. A polski ogórek szklarniowy tylko 3,99 za kilogram.
3: Topaz, tu robię zakupy.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot.

0: Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Nostiman Underneath the Blue na antenie Radia SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Dzień dobry, witamy, Pirowski i Pawełek z wami w studiu.
1: Dzień dobry, dołącza do nas trzecie P, czyli Piotr z naszego SK-owego Messengera.
2: Słuchajcie, jestem włocławskim kurierem. Jest we mnie dzisiaj dużo szczęścia, bo udało mi się do godziny 15 rozwieźć 450 paczek, co jest super wynikiem. Świeci słońce, trochę nieszczęścia, bo zepsuł mi się mój kubek na kawę, więc bez powera ruszam do pracy, ale będzie dobrze.
1: Ale jak to ruszam do pracy, jak do 15 450 paczek było rozwiezione?
0: To jest niesamowite. To będzie dzisiaj absolutny rekord świata. Piotrze, pozdrawiamy bardzo serdecznie i oczywiście nie zostawimy cię bez kubka na kawę.
1: No właśnie, wysyłamy eskowy kubeczek piękny na kawę, oby wytrzymał jak najdłużej.
0: Ponoć trzyma jak najdłużej ciepło, więc liczymy, że się przyda. Być może nie w nadchodzącej porze roku, ale potem nastąpi kolejna jesień i zima, wtedy kubek jak znalazł. Radio SK. Maciej Musiałowski w Radiu SK.

0: California Girls, a zatem Katy Perry i Snoop Dogg na falach Radia SK. 23 minuty przed godziną 17, panie Pawełku, kategoria ewolucja.
1: Oj, z tego jestem słaby, panie Pirowski.
0: Nie tylko ty, Pawełku, mówi się, że ewolucyjnie w ogóle bardziej się zwijamy niż rozwijamy, ale okazuje się, że te obserwacje nijak mają się do branży złodziei samochodów.
1: Oho.
0: W latach 90. zróbmy małe podsumowanie. Pamiętasz, co się kradło z samochodów, Pawełku?
1: Nie mam pojęcia, bo byłem wtedy bobasem.
0: Radia z samochodów się kradło. Potem wycinali nam katalizatory, a teraz uwaga, tną najczęściej albo całe Toyoty, albo radary. Policja w Lesznie i w okolicach miała ostatnio sporo pracy. Doszło tam bowiem do całej serii kradzieży. Uwaga, wyłącznie radarów do tempomatu oraz wkładów do lusterek. Złodziej wybierał niemal wyłącznie auta marki Audi.
1: I chodzi o elektroniczne elementy montowane w przednim zderzaku albo osłonie chłodnicy. No i wiadomo, taki nowy czujnik no tani nie jest. Często kosztuje ponad 5000 zł, a używany wyjęty właśnie na przykład przez złodzieja połowę tego.
0: No i okazuje się, że najlepszymi czujnikami wyszli na tym policjanci, chwała im za to. No i mają jeszcze drugą przewagę.
1: Tak?
0: Akurat ich radaru nikt im nie ukradnie, choć pewnie niektórzy kierowcy by czasem tego chcieli. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Tu się opłaca.
4: Tylko do soboty. Węgiel drzewny Express Grill i Briquet Goril. Opakowanie 2 kg. Tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 14,99.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 x 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
3: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: I po reklamie.

0: Radiu SK pojawia się Jazzy. To wiedz, że coś się dzieje. Dzieje się finał 16 na naszej antenie. Can't deny it, ale za moment sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się wokół nas.
1: A dzieje się sporo. Za chwilę w newsach o 5:00 ciąg dalszy afery po imprezie z muzą klubową przy Pałacu w Wilanowie. To za moment Westa, a później oczywiście hity na czasie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To się opłaca.
7: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta 33% taniej. Tylko 11,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99. Sprawdź wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Zaplanuj pyszny obiad.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
14: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
13: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
24: W korku postoicie na trasie Siedlce-Łosice, w mordach cały czas wahadło na moście. Na siedleckich termometrach jeszcze prawie 16 stopni, do końca dnia będzie pogodnie, ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Jutro cieplej, lokalne termometry wskażą nawet 21 kresek.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
25: Minęła 17. SK News. Jakub Krzyżak. Po imprezie Techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
26: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
25: A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptowalut. Złożono 4 projekty, ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko

0: jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują jutro. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie, mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
1: Będzie strefa kickboxingu, w strefie go-jumpu będą akrobacje, będzie też skatepark.
0: To wszystko 14 czerwca o 15 w Parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Obowiązują zapisy.
2: SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, gmina Kotuń, dzięki wsparciu samorządu Mazowsza, realizuje ważną inwestycję, która poprawi bezpieczeństwo w regionie.
4: Będziemy budować z programu Mazowsze dla sołectw oświetlenie drogowe w miejscowości Albinów, Oleksin i Ryczyca.
3: Mówi wójt Daniel Celiński. Gmina dostała na ten cel 45 tysięcy złotych dotacji. Jutro wieczorem ostatni w tym sezonie domowy mecz piłkarzy Pogoni Siedlce. O 18:00 zmierzą się ze Stalą Mielec. Pogoń jest już pewna utrzymania w Betclic pierwszej ligi.
2: Wrzuć na luz.
5: Wrzuć na luz.
2: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
6: W Radiu SK.
7: Za moment zadamy sobie pytanie na antenie Radia SK, komu miałabym powiedzieć. Na całe szczęście wyślemy do tego zadania Bletkę. Potem Thomas Gray, będzie Teddy, Swims i Evan. No i w tej godzinie także spotkanie z jedyną polską gwiazdą, a zatem z panią Jadzią. Zapraszamy serdecznie. Tu Kirowski.
8: Tu Pawełek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.

0: Eben w Radiu SK. Już 14 po 17. No i 14 dzień maja. Dużo rzeczy się dzisiaj zgadza. Pięknie was witamy w naszym studiu. Jest, weszła po czerwonym dywanie. Co prawda nieostrzeżonym, ale wciąż czerwonym. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pan Pawełek.
2: Dzień dobry. Jest też Pirowski.
0: Witamy was pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku. Dziś przedmiot z własnego latyfundium przyniosła pani Jadzia. Pawełku, widzę, że rozkminiasz przedmiot. Powinieneś go jeszcze
2: znać. Tak, jak to działa.
1: Dawno jak nie to miałem... działało?
2: Dawno nie miałem czegoś takiego w rękach. Tylko w rękach.
0: No właśnie, właśnie, za moment będziesz miał to w ryjku, a panią Jadzie poprosimy o kategorię dla naszych przyjaciół, żeby łatwiej było im wygrać.
1: Wkładam i oglądam.
0: Ale pani Jadziu, już dzisiaj nie trzeba nic wkładać, żeby oglądać.
1: A ja oglądam.
0: I wkładam pani. Bardzo dobrze. No to już wiecie, jakie są podpowiedzi. Dzwońcie do nas, a my podpowiadamy, że do wygrania dzisiaj element z popołudniowego merchu ubraniowego Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Kogo witamy? Kogo gościmy? Dzień dobry. Czy ja podałem numer komórki?
3: Podaj. I tak 6, ludzie dzwonią.
0: 6-4-4-0-2-3-0-2. Numer się nie zmienił, jak słyszycie. Dzień dobry.
4: Halo.
5: Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
5: Robert.
0: Radyjko tylko w dół na momencik, żebyśmy się dobrze słyszeli. No i próbuj. Dwa pytania do Pawełka. Pawełkowi możesz zadać.
5: Okej, czy to się wkłada w telewizor?
3: W telewizor? W telewizor to nie.
1: Bezpośrednio nie.
0: Nie.
5: Bezpośrednio nie. Okej. Ale czy to służy do oglądania telewizji?
3: Tak, to tutaj mogę potwierdzić, że tak.
5: Okej. Czy to jest przewód od telewizji kablowej?
0: Przewód od telewizji kablowej.
1: Niestety
0: pani Jadziu.
1: Niestety nie.
0: Niestety nie. Moim zdaniem ten przedmiot wymyślono jeszcze przed telewizją kablową.
1: Jeszcze dawniej.
0: A czy tych przedmiotów ma pani więcej, pani Jadziu, w domu?
1: Bo mam.
0: To, naprawdę?
1: Tak.
0: To teraz może być dużo warte.
1: No.
0: To kiedy odwiedzamy Jadzie,
1: Pawełku? Trzymam w lamusie.
6: Autopromocja. Podróże nieznane. Emocje.

0: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca. Łap hity z gazetki. Teraz lody Grycan 500 ml. Miks smaków w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kawa mielona Pedros Active aż 500 gramów tylko 23,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Dość! Kuba i Kuba w Radiu SK. 29 minut po godzinie 17. Pani Jadziu, jak się pani podobają nasi radiowi dżentelmeni?
1: Kubuś i Kubuś?
0: Tak jest.
1: Podobają.
0: Podobają się. Daję Jadzie okejkę.

0: Dość! Kuba i Kuba w Radiu SK. 29 minut po godzinie 17. Pani Jadziu, jak się pani podobają nasi radiowi dżentelmeni?
1: Kubuś i Kubuś?
0: Tak jest.
1: Podobają.
0: Podobają się. Daję Jadzie okejkę.

0: Pani Jadzi, obstawiałbym ciasto w piekarniku. Wkłada i ogląda, ale...
1: Czy rośnie?
0: Czy rośnie, ale jak rozumiem, ciasto to też nie jest. Nie. To przedmiot zdecydowanie z gatunku elektronika.
2: No to czekamy na telefony od was. 664-402-302. Dzień do okna się rozłączył.
0: To ja zapytam Pani Jadzi. Pani Jadziu, czy żeby obsłużyć ten przedmiot, czy sprzęt kupimy w sklepie do obsługi tego przedmiotu?
1: To znaczy... Nie.
0: Już nie.
1: Już chyba nie.
0: Ale pani Jadzia ma to w domu, jak rozumiem.
1: Mam.
0: No wiadomo, wiadomo. Dzień dobry.
1: Jeszcze za dolary
3: Dzień kupiony.
0: Dobry. Dzień dobry. Kogo witamy?
3: Mateusz z tej strony.
0: Mateusz, przedmiot kupiony za dolary do obsługi przedmiotu, który Pawełek dzisiaj trzyma w ryjku. Jadzia wkłada i ogląda.
2: W Peweksie kupiła kiedyś.
1: Tak, w Peweksie kupiłam.
0: No to ciekawe, czy masz pomysł.
3: Ja obstawiam kasetę VHS.
1: Brawo!
0: Brawo! Tak jest, kaseta magnetowidowa. Kto tak. nie wie, czym jest ta przyjemność, warto zajrzeć do internetu i zobaczyć, na czym kiedyś oglądało się filmy. A pani Jadziu, pamięta pani ostatni film, który pani obejrzała na kasecie VHS?
1: Wiesz co, już nie pamiętam.
0: No tak, było to wczoraj przecież.
1: Z wesela.
0: To muszę powiedzieć, że moje ostatnie filmy, które oglądałem na kasecie VHS, raczej dotyczyły nocy poślubnej. Pamiętam, że...
4: I były kręcone w Niemczech.
0: Były kręcone w Niemczech.
1: A, to jest fajne.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z kramkową perkusją.

0: Kue Bonafide i Daria Zawiało w Bubble Tea na antenie Radia SK 22 minuty przed godziną 18.
1: W zeszłym roku Kue Bonafide przejął PGE Narodowy w Warszawie. Były koncerty. W tym roku Stadion Narodowy przejmuje inny raper, Mata. I na te koncerty zaprasza was oczywiście Radio SK. Można jeszcze u nas wygrać bilety i to takie na ostatnią chwilę. Spokojnie, mamy, wystarczy dla każdego na SK.pl. Wpadajcie i się zgłaszajcie.
0: No i przypominamy także, że macie aż dwie szanse na koncerty Maty. Jeden w piątek, drugi w sobotę. Ten pierwszy dzień to jego wyjątkowe hity. Ten drugi to już dawka dobrej, nowej muzy spod palca Maty. Zapraszamy serdecznie. SK.pl to dobry adres, by upolować bilety, a Radio SK to dobre miejsce, by upolować najświeższe hity na czasie. Za moment ten od Tate McRae. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Tu się opłaca. Łap hity z gazetki. Teraz litrowe lody Zielona Budka Mix smaków w super cenie 13,99 za sztukę. A napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk.
4: Popas, tu robię zakupy.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki.

0: Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: dobre dźwięki odpowiada Bausa i numer zatytułowany Magnetic. Na zegarkach tycheskowych mamy 5 minut do 18.
1: A ja myślałem, że to ty, Pirowski, tak na tym pianinie tutaj.
0: To ja, Pawełku. Grasz. Ja tak dokładnie gram, gdy nikt nie patrzy, wiesz? Bo nagle jak zaczyna ktoś patrzeć, okazuje się, że nie jest tak dobrze, jak myślałem pierwotnie.
1: Zmiana przy fortepianie. Za chwilę w imprezce z wami Michał Hanczak, a my wracamy w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po świeże owoce i warzywa idę do Topaza. Teraz ziemniaki wczesne tylko 2,49 za kilogram. Arbuz jedynie 5,99 za kilogram. A polski ogórek szklarniowy tylko 3,99 za kilogram.
4: Topaz, tu robię zakupy.
5: Już trwa Allegro Smart.

0: audycję codziennie po 18.
1: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Uwaga rodzice z Siedlec i okolic! Przedszkole i żłobek Zameczek z okazji swojego 15-lecia ogłaszają wyjątkowy konkurs Twórczy Rodzic. Nagrodą główną są wakacyjne miesiące w placówkach Zameczek za darmo oraz zestawy klocków Lego. Stwórzcie razem z dzieckiem kreatywną pomoc edukacyjną, grę lub zabawkę inspirowaną pedagogiką Montessori. Nie czekaj i zgłoś swoją pracę do 5 czerwca. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na pikniku rodzinnym Zameczka. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na Facebooku Przedszkola Zameczek.
3: Topaz! Grilluj i wygrywaj!
4: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne, Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
5: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
4: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
5: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
6: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
0: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Do końca dnia w Siedlcach i regionie bez deszczu ciśnienie atmosferyczne jest niskie. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni. Piątek będzie ciepły, lokalne termometry wskażą nawet 21 kresek. Ale jutro po południu zapowiadany jest przelotny deszcz, a nawet burze.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Punktualnie 18, SK News, Jakub Krzyżak. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy

0: dali ostrzeżenia w sumie dla 7 województw. Chodzi o pas od Gdańska przez Olsztyn-Koszalin aż do Łodzi. Po szczegóły wpadajcie na sk.pl, tam też więcej newsów.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara. SK Sport News.
0: I na początek Rzym i półfinał turnieju WTA. Rywalką Igi Świątek będzie Elina Świtolina. Do tej pory Polka rozegrała z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Dziś kolejny pojedynek, początek meczu około 21:00, a na zwycięszczynię tego pojedynku w finale turnieju czeka już Amerykanka Coco Gauff. Dziś pierwszy mecz w playoffach Polskiej Ligi Koszykówki rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza, która okazała się najlepsza w fazie play-in. Pierwszy mecz Legia zagra u siebie, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. SK Siedlce News.
2: Magda Szewczuk, mieszkańcy Siedlec spacerujący po parku Aleksandria narzekają na użytkowników hulajnóg, którzy jeżdżą z dużą prędkością.
3: Kłopoty są z dorosłymi albo z młodzieżą starszą, która rzeczywiście ma duże prędkości albo ma zdjęte blokady prędkościowe.
4: Po 2 osoby jeżdżą.
5: No bo nie wiadomo, w którym momencie wyskakuje to tą hulajnogą.
2: W tym tygodniu w Siedleckim Parku pojawiły się tabliczki przypominające o zakazie poruszania się tam hulajnogami elektrycznymi. Dzisiaj o 19:00 w sali białej w Siedlcach koncert Olgi Jagiełło.
6: Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No to zaczynam nasz program już. Czy ktoś pamięta z jakiego to w ogóle programu? Czy tylko ja jestem tak stary? Ty pamiętasz?
0: Ja pamiętam, tak.
6: Z jakiego?
0: A, nie powiem tytułu.
6: Tak, to każdy może powiedzieć. 2 po 18:00, Kamczak, zapraszam na imprezkę.

0: Bardzo ładnie zaczęliśmy imprezkę dzisiaj. Joe End of Beginning. Parę chwil temu zacytowałem, parafrazowałem cytat ze znanego, starego programu. No właśnie, pytanie, czy znanego. Wszyscy gotowi, można zaczynać je zatem. Otwieram nasz program już, czyli imprezkę. No i Halinka się odezwała na Messengerze Radia SK.
1: Ja jestem pan Tic Tac. Ten zegar to mój znak.
0: Dokładnie Zawiam. Tak, to było z programu Tic Tac. Niektórzy pamiętają, dzisiaj jest TikTok, kiedyś był Tic Tac. A właśnie, tik-tak. No dobra, no to w takim razie zapytam was, do czego wy odliczacie dzisiaj, oprócz tego, że do weekendu, bo wiadomo, że wszyscy odliczamy do weekendu. Jeżeli macie ochotę opowiedzieć o tym, to zapraszam. Głosówki na Messengerze Radia SK mile widziane. Można też oczywiście napisać również w SMS-ie 664-402-302. Timberg, Sick Bromance, teraz wam zagram.

0: Alex Warren potrafi w hity. Było Ordinary, teraz mamy Fever Dream. No i tak oczywiście gramy w Radiu SK w imprezę. 20 minut po godzinie 18. Do czego odliczacie? Magda napisała mi na Messengerze SK, że odlicza do przybycia dostawcy z pizzą. I ten czas jej się wyjątkowo dłuży. Po 40 minutach, a minęła już godzina. Mam nadzieję, że on do ciebie jednak dojedzie, a nie, że dojada właśnie twoją pizzę. No to jeszcze Barbara z głosówką, do czego odliczasz?
1: A ja odliczam do emerytury.
0: O!
1: Jeszcze tylko 26 lat i emerytury.

0: No to jeszcze trochę musimy poczekać.
1: Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To pas, tu się opłaca.
9: Majówka, grillówka, grilluj dalej. Teraz kiełbasa śląska, super grill. Opakowanie 500 gramów z kartą klienta. Aż 50% taniej, tylko 4,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
7: Topas, tu robię zakupy.
6: I po reklamie.
7: Esko.

Tu Radio SK, tu Swedish House Mafia, tu Hanczak. Razem spędzamy wieczory, relaksujemy się po całym dniu, ale co byście powiedzieli na to, żeby się trochę zrelaksować w jakimś ładnym miejscu? Trochę pozwiedzać, trochę poodpoczywać w bardzo fajnym towarzystwie słuchaczy Radia SK, ale też naszej porannej ekipy, czyli Jankesa, Wiktora i Kamy. To jest możliwe w ostatni weekend maja, całkiem już niedługo. Możemy was zabrać na wycieczkę, tylko jest jeden mały problem. Nikt nie wie dokąd, tak naprawdę. Poza naszym szefostwem, naprawdę, my też nawet nie wiemy. Nasza ekipa porankowa też nie ma pojęcia, dokąd poleci, bo to odlot ściśle tajny, a wszystko okaże się dopiero w dniu wylotu na lotnisku, kiedy dostaniecie bilety. Ale jest pewna podpowiedź.

0: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
1: O, i to jest dobra podpowiedź i taka w sumie wiadomość, bo nie każdy ma paszport, ale się okazuje, że tak naprawdę wystarczy dowód i można z nami polecieć. Odlot ściśle tajny trwa. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK, czyli trzeba sobie ściągnąć apkę na smartfon, przy okazji będzie można słuchać na sprzęcie, no i tam można się zgłosić. Coś mi świta, coś mi mówi, że jutro o świcie, o poranku, Janka Skama i Wiktor będą mieli dobrą wiadomość dla kogoś z was, bo ktoś dołączy do tej ekipy, która już niebawem poleci. W nieznane, które stanie się znane na lotnisku. Wchodzicie w to? Radio SK. Za chwilę Rita Ora, a potem Wiktor wali góra.
2: Reklama.
3: Tu się opłaca.
4: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta 33% taniej. Tylko 11,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99. Sprawdź wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Zaplanuj pyszny obiad.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
7: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
8: Ale ta...

0: taniej bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
1: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak.

0: Masz to w Brico.
1: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: I po reklamie.

0: Wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się Westa, więc jak pojawia się nowość od Kygo, no to oczywiście, że od razu gramy na antenie Radia SK. Tu razem z Khalidem i Griffinem Save My Love, tuż przed godziną 19 na antenie SK. Do czego odliczacie? O to was dzisiaj pytam. SMS od Anki. Ja odliczam do odbioru domu, który ma już opóźnienie 7 miesiąc. Ojej, to chyba jedzie koleją. Ale w poniedziałek wchodzi kafelkarz, więc odbiór coraz bliżej. No trzymam kciuki, Anka, żebyś dała radę, żebyś jakoś szybko się wprowadziła. No pewnie nie jedna osoba, która teraz słucha, kiedykolwiek wykańczała dom lub mieszkanie, wie, że grunt to się nie dać wykończyć, zanim to wykończenie nastąpi.
1: Radio SK. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To się opłaca. Tylko do soboty. Węgiel drzewny Express Grill i Briquet Goril. Opakowanie 2 kg. Tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 14,99.
4: Topas, tu robię zakupy.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: Urywał jej. A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Topaz! Grilluj i wygrywaj!
10: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne, Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
11: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
10: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
11: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
18: Siedlce na czasie.
19: Magda Szewczuk, tym razem kilka sportowych propozycji. W najbliższy piątek o 18 na siedleckim stadionie piłkarska Betclic pierwsza liga. Pogoń Siedlce podejmie Stal Mielec. Natomiast w niedzielę od 10 na boiskach przy ulicy Jana Pawła II w Siedlcach rozgrywany będzie turniej finałowy Mistrzostw Polski w rugby kobiet w kategorii wiekowej do lat 16. Natomiast w niedzielę o 16.30 Ekstraliga Pogoń podejmie Budowlanych Lublin.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.
18: muzyką się żyje.
0: Jutro koncert numer 1 The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojutrze koncert numer 2, finał trasy Mata 2040. W tym samym miejscu oczywiście, no a pomiędzy jednym a drugim premiera nowości od tego rapera. Mata ogłosił to dzisiaj w mediach społecznościowych. No i tutaj są dosyć zmieszne interpretacje, bo jedni mówią, że będą 3 płyty, inni mówią, że jedna. No zobaczymy. A ja ogłaszam, że jeszcze mamy dla was bilety na jutrzejszy koncert Maty w stolicy. Zgłaszajcie się czym prędzej na sk.pl, bo dzwonię za chwilę. Martin Garrix kończy dzisiaj 30 i robi prezent zarówno sobie, jak i swoim fanom. DJ i producent, który lata temu debiutował hitem Animals, ogłosił, że jutro usłyszymy kawałek, który nagrał z Edem Sheeranem. A Martina Garrixa we własnej osobie zobaczymy w Polsce 3 lipca. Zagra wtedy na Openerze. Wcześniej, bo w czerwcu, 3 dni z Warsaw Music Festivalem. Na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, a także Trips, Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zaprasza Radio SK. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
20: Impreska.
21: Freska.
20: Freska.
21: Freska.
20: Freska.
0: No tak, gry plan jest rzeczywiście taki, że za chwilę rozdaję bilety na jutrzejszy koncert Maty na Narodowym, ale też gram sporo hitów od Maty i nie tylko. Bo teraz na przykład Jonathan PZ i Liwka, a potem Millennium z Ellie Goulding, będzie jeszcze Wiktor Dydua. Hanczak z tej strony. Miło was gościć na imprezce.

0: Dalit, którego słyszymy w tym hicie zespołu Rudimental, wpadnie w tym roku do Polski. Jesienią zagra koncert w Warszawie, ale nie będziemy czekali do jesieni na koncert Maty na PGE Narodowym w stolicy. Wiesz, kiedy koncert Maty na PGE Narodowym, Emil?
1: No, zdarzyło się, że jutro i w sobotę podobno.
0: Tak, jutro The Best of Mata, a pojutrze finał trasy Mata 2040. A to jest prawda, że ty już nie masz studni do matury?
1: No, dzisiaj już się oficjalnie zakończyły matury całkowicie.
0: O, proszę, ale zakończyłeś, bo stwierdziłeś, że już więcej nie idziesz, czy już wszystkie egzaminy za tobą?
1: Wszystko za mną, dzisiaj zdano ostatni ustny angielski i można świętować.
0: To co, to powinienem cię jeszcze pytać z maty, zrobić ci maturę z maty, czy już jednak odpuszczamy?
1: Jeżeli chcecie, możecie pytać, ja nie mam z tym problemu.
0: Okej, okay. Czyli jesteś takim fanem, który o macie wie wszystko?
1: Mam nadzieję.
0: Wiesz co, ale ja nie będę taki, bo ja nie jestem złośliwy, nie jestem wredny wbrew naturze. Tylko jeszcze powiedz, z kim najczęściej maty słuchasz, bo napisałeś na SK.pl o tym.
1: No właśnie z tatą najczęściej się udawało.
0: To jest w ogóle ciekawe, że z tatą, no w sumie mata też ma tatę dosyć aktywnego i znanego, który chodzi na jego koncerty, więc nie wiem, czy jutro na PGE Narodowym będzie, ale wiem jedno, ty i twój tata, jeżeli tylko chcesz go zabrać, będziecie, bo podwójne zaproszenie na PGE Narodowe na The Best of Mata jest twoje.
1: Jezu, dziękuję ślicznie.
0: No

0: Oskar, bez pytania, przecież nie będę cię już męczył, już się namęczyłeś na tych maturach. Emil, czas uczcić zdane matury. Znaczy, mam nadzieję, że zdane matury, ale
1: tak,
0: zakończone.
1: Tak, zdecydowanie zdane.
0: Zdane, no to dobrze, no to uczcicie to jutro na PGE Narodowym. Gratuluję. A wam jeszcze przekażę jedną ważną informację, że jeszcze jutro takie bilety last minute będziemy mieli. Także wchodźcie na sk.pl i tam się zgłaszajcie. Kto teraz poleci? No wiadomo, że Mata.

czy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia.

0: Daddy Swims mi presta w Radiu SK. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Britney Spears i hymn męskiego grania tegoroczny. A dzisiaj 14 dzień maja, to jest Dzień Farmaceuty, więc wszystkim farmaceutkom i farmaceutom życzę, żeby znaleźli w swoim życiu receptę na szczęście. Ale górnolotnie, ale poetycko. To teraz będzie bardziej przyziemnie. Podobno dużo lekarzy też napisało farmaceutom życzenia z okazji ich święta, ale nikt nie wie, czego życzą, bo nikt się nie rozczytał.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: To pas, tu się opłaca.
7: Majówka, grillówka, grilluj dalej. Teraz kiełbasa śląska Super Grill. Opakowanie 500 gramów z kartą klienta. Aż 50% taniej, tylko 4,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
8: To pas, tu robię zakupy.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową. W nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. Piątek 22 maja. PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
13: Poleca Radio SK.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A mnie ciągnie do was, też od dawna to wiem. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w Radiu SK, oczywiście 15 minut do 20. Hanczak z tej strony, czas uruchomić telefony 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowem na pierwszą literę waszego imienia. Taka to jest zabawa. Zaraz zobaczycie, jakie mam pytanka na dzisiaj przygotowane. Mamy pierwszy telefon, halo, witam serdecznie.
2: Halo, cześć.
1: Jak masz na imię?
2: Wiktoria.
1: O, chyba dawno nie było literki W. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Włoską pizzę.
1: Dobrze, podoba mi się ten pomysł. No to lecimy dalej. Sposób na odpoczynek na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie włoska pizza już.
2: Wakacje.
1: O, ojejku, masz już zaplanowane? Tu możesz oczywiście normalnie odpowiedzieć. A gdzie?
2: A, to bardzo ciepłe kraje, Turcja.
1: O, wspaniale. A kiedy?
2: W połowie sierpnia.
1: A z kim? A mogę dołączyć? Jejku, jak ja bym chciał już pojechać na wakacje.
2: Bilet mogę pocztą wysłać.

0: wspaniale, dogadani jesteśmy. Dobra, ostatnie pytanie do ciebie. Dobry prezent komunijny, bo niektórzy jeszcze szukają pomysłów na pierwszą literę twojego imienia. No, no, no, no, no, no. 3, 2.
1: Wielki rower.
0: Może być wielki rower. Chociaż myślę, że wiele osób wolałoby jednak wielką sumę pieniędzy w kopercie.

Czy ten człowiek w ostatnim czasie nagrał jakiś kawałek, który nie stał się hitem? To Sombr oczywiście. Było 12 to 12 na przykład. Było Homewrecker, a teraz mamy Potential. No i gramy oczywiście w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce i pewną nowość, ale prosto z Polski, chociaż trochę z Kalifornii. Będę miał dla was po 20.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tu się opłaca.
7: Łap hity z gazetki. Teraz lody Grycan 500 ml. Miks smaków w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kawa mielona Pedros Active aż 500 gramów tylko 23,99.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
8: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
15: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
14: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
18: Siedlce na czasie.
19: Magda Szewczuk, pod czujnym okiem Jacka, teatr cieni dla małych i dużych. Pod takim hasłem odbędzie się Noc Muzeów w Siedleckim Muzeum Regionalnym.
20: To będzie niezwykle klimatyczna podróż do dawnego Podlasia, pełnego obrazów świata, który powoli niestety zanika.
19: Mówi Krzysztof Haberski, wicedyrektor Siedleckiego Muzeum. Noc Muzeów startuje o 19. Szczegóły znajdziecie na siedlce.sk.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.
21: Muzyką się żyje.
22: Roxy w duecie z Łajciorem. Ich wspólny kawałek usłyszycie w Radiu SK już za kilka chwil, ale przed nami też drugi półfinał Eurowizji. Dzisiaj bez wielkich emocji, no bo Alicja Szemplińska już zapewniła sobie miejsce w finale. Występowała we wtorek, teraz przed nią sobotni finał, a dzisiaj o awans do finału powalczą m.in. Czechy, Ukraina, Dania, Szwajcaria, Bułgaria, Łotwa czy Malta. Początek koncertu o 21:00. Gwiazda prosto z Jamajki w przyszłym tygodniu w Polsce. Mam dla Was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, Got to Love You czy No Lie. Wiadomo, że Sean Paul to jest król dancehallu. Od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami, za co m.in. dostał już nagrodę Grammy. Tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty na tych największych hitach. Na ten koncert zaprasza Was Radio SK. A jeżeli chcielibyście dostać bilety, no to musicie mnie po prostu przekonać, że Wam się te bilety należą. Zapraszam na Messenger Radia SK. Można napisać, a jeszcze fajniej, jak nagracie głosówkę i będę mógł Was usłyszeć.
0: Imprezka.
22: Dwie minuty po 20:00, Hanczak z tej strony. Zapraszam do wspólnego imprezkowania. Za chwilę drag.

Kula, Tame Impala i Jenny wam zagram, ale najpierw Karol G. Dobra, już nie będę czytał tego tytułu, bo on jest taki trudny, ale to jest bardzo dobry numer, taki na rozgrzanie w chłodniejszy wieczór.

0: Kungsy. To Kungsy i Tear Feels London w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Galaxy znamy doskonale od kilku tygodni, natomiast teraz coś świeżego. W moim bingo na ten rok, szczerze mówiąc, takiej współpracy nie było i kiedy dowiedziałem się, że Roxy poleciała do Kalifornii, żeby tam pracować z Łajciorem nad nowym kawałkiem, bo Łajcior teraz tam właśnie pracuje nad nową muzą, no to się nawet trochę zdziwiłem. Chociaż z drugiej strony nie powinienem, no bo Roxy już z raperami współpracowała, choćby z Matą. Jak brzmi wspólny kawałek z White'em 2115? Sprawdzimy właśnie teraz. Już niedługo poznamy też całą nową płytę Roxy. No ale na razie chciałam ciebie więcej. Premierowo w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba z nowym singlem Stygnie lato na antenie Radia SK. Tak troszkę, żeby ukoić nerwy po czasami całkiem nerwowym czwartku. Chociaż mam nadzieję, że nie było tak źle u was, a że piątek będzie naprawdę fantastyczny. Natomiast może być bardzo fantastyczny też przyszły tydzień, zwłaszcza, że mamy sporo kolejnych koncertów przed sobą. Choćby Sean Paul 20 maja przyjedzie do Warszawy. Czy ja coś mówiłem o biletach na ten koncert, że je mam?
1: I nie mogę wysłać do was wiadomości, no! Nie wiem czemu. Chciałam wygrać bilet i sobie zaśpiewać. Kancelaria, kancelaria.
0: Marlena, która płacze tam po drugiej stronie, że nie może wysłać wiadomości, ale jak nie możesz wysłać wiadomości, skoro ja dostałem od ciebie wiadomość? Chyba coś ci się przycisnęło. No to niech ci się jeszcze przyciśnie wiadomość taka, że dostałaś bilety.
2: Reklama.
3: Tu się opłaca.
4: Po świeże owoce i warzywa idę do Topaza. Teraz ziemniaki wczesne tylko 2,49 za kilogram. Arbuz jedynie 5,99 za kilogram. A polski ogórek szklarniowy tylko 3,99 za kilogram.
5: Topaz, tu robię zakupy.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
8: Poleca Radio SK.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak? To Allegro.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: Coldplay w Radiu SK. Hanczak z tej strony to imprezka, a słuchacz Paweł napisał do mnie, że piosenki z UU są najlepsze. No więc Sky of Full of Stars absolutnie pasowało, było tu UU. Mam nadzieję, że wasz czwartek to jednak takie UU, a nie UU. Ale nawet jeżeli jesteście zmęczeni, to za chwilę wam zagram na prozę życia trochę poezji od Stanach. Wcześniej jednak jeszcze w sprawie Shona Paula i jego koncertu w przyszłym tygodniu w Warszawie odezwała się słuchaczka.
1: Cześć Radio SK, cześć. Tu Oliwia. Właśnie usłyszałam, że można wygrać u was bilety na koncerty Shona Paula, co było spełnieniem moich marzeń. Jestem prawdziwą fanką od najmłodszych lat. Pamiętam jeszcze, jak za grzydyla siedziałam na Vivie przed telewizorem, w sensie oglądając Vivę i jego teledyski. To właśnie jego utwory rozpoczęły u mnie pasję do tańczenia tańca dance hall, który tańczyłam przez 10 lat. Mam filmiki na potwierdzenie, jak coś. Gdyby potrzebna była weryfikacja.
0: Słuchaj, no ja też mam filmiki, jak tańczę dance hall. One się bardzo źle kończą, ale jakby co, to zawsze możemy się powymieniać. Oczywiście, Oliwia, wysyłam cię na koncert Shona Paula, podwójny bilet dla ciebie. Zresztą dla Magdaleny, dla Klaudii, dla Beaty. Dziewczyny, się okazało, tutaj do mnie nagrywają się, piszą, po prostu mają wiele wspomnień z Shonem Paulem. Wszystkich nie zmieszczę na antenie, ale Torwar was wszystkie pomieści z osobami towarzyszącymi.

0: Jeżeli ktoś teraz słucha Radia SK w pracy i potrzebował jakiegoś tutaj energetyka albo kawy, to już nie musi, bo Fast Cars and Superstars zrobiło robotę przed 21. A takich rytmów tanecznych oczywiście jutro więcej, bo jutro piątek, no i SK Live Remix. Powróciła ta audycja po niemal dekadzie przerwy. To jutro wieczorem, ale rano ktoś z was znowu się dowie, że musi się w kolejny weekend spakować, zabrać kogoś i polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Dokąd? No tego wam nie mogę powiedzieć, bo po pierwsze nie wiem, a po drugie na tym też polega ta zabawa, że nikt do końca tej zabawy nie wie, dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie tam Jankes, będzie tam Kama, będzie tam Wiktor, no i na przykład nasza słuchaczka Ola z narzeczonym, bo Ola już wygrała.
1: Ufacie sobie do samego końca, tak?
2: Tak, tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
1: No ale pytanie, Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie?
3: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz
2: tak
3: ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: I bardzo dobrze, jest radość. No i zobaczymy, czy będzie też kolejna radość z miejscówki, do której polecicie, ale myślę, że tak. Przypomnę, w pierwszej edycji nasza ekipa wylądowała na Cyprze. Jak będzie teraz? Okaże się za tydzień. Ale jeżeli chcecie z nami polecieć, to zgłoście się już teraz. Można to zrobić tylko przez naszą mobilną apkę, którą ściągnąć możecie na smartfony.

0: 33% taniej. Tylko 11,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 17,99. Sprawdź wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Zaplanuj pyszny obiad.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i

0: Kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
9: Siedlce na czasie.
10: Magda Szewczuk, już w najbliższą sobotę Noc Muzeów. Ciekawą ofertę przygotowali przewodnicy PTTK z Siedlec.
11: Kościół Świętego Stanisława, Kaplicę Ogińskiej, pozostałości Bramy Dzwonnicy oraz Pałac Ogińskich będzie można zwiedzić, zobaczyć w godzinach 19-21.
10: Mówi Natalia Zyśk, przewodniczka PTTK. Przygotowano również inne atrakcje. Szczegółowy program Nocy Muzeów jest na siedlce.sk.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.

0: Wioska Siedlce News.
1: Monika Półbratek, pora na magazyn Radia SK Siedlce. Ze mną w studiu Radia SK przedstawiciel lokalnego stowarzyszenia dla fanów fantastyki. Za chwilę usłyszymy więcej o jego działalności i o ostatnich dokonaniach.
2: Dzień dobry Państwu, z tej strony Grzegorz Czapski. Jestem prezesem zarządu Stowarzyszenia Klub Miłośników Fantastyki Biały Kruk, ale jestem również redaktorem naczelnym czasopisma Magazyn Biały Kruk.
1: Ostatnio dostaliście nominację do prestiżowej nagrody. Może zacznij od tego i opowiedz tym więcej.
2: Dokładnie, dostaliśmy nominację w kategorii Fan Roku do nagrody Śląkwa, nagrody Śląskiego Klubu Fantastyki. Wyniki będą 30 maja podczas seminarium literackiego w Chorzowie. Co jest ciekawe, Śląkwa jest jedną z najstarszych nagród dla miłośników fantastyki w Polsce. Tak samo SKF, czyli Śląski Klub Fantastyki, jest najstarszą organizacją zrzeszającą fanów fantastyki w Polsce, więc to jest pewne wyróżnienie. A dostaliśmy właśnie jako fan za naszą całą działalność, zwłaszcza wydawniczą, jak to w uzasadnieniu napisała Anna Kańtoch.
1: Opowiedz może trochę więcej o waszej działalności. Od jak dawna działacie i w jaki sposób?
2: Stowarzyszenie powstało w 2020 roku, konkretnie w czerwcu, jako połączenie dwóch grup fanów. Siedleckich, zwłaszcza niezależnej grupy Klub Miłośników Fantastyki, Mangi i Anime ETC oraz Stowarzyszenia Bielski Klub Miłośników Fantastyki z Białej Podlaski. Jako że my od dawna się lubiliśmy oraz współpracowaliśmy, zwłaszcza przy Bielskich Dniach Fantastyki, naturalnym było, że w pewnym momencie doszło do połączenia. Zwłaszcza jak mnie mianowano wtedy prezesem Bielskiego, no to już naturalnym było, żeby połączyć obie grupy. I ostatecznie przenieśliśmy się do Siedlec, choć nadal współpracujemy z Białą Podlaską. Teraz zaczęliśmy współpracę z Drelowem, bo tam jest też grupa miłośników fantastyki. Naszą taką perłą w koronie, jeżeli chodzi o naszą działalność, jest czasopismo internetowe Magazyn Biały Kruk. Jak Państwo wiedzą, w 2020 roku przyszła pandemia, więc jako że nie mogliśmy jakichś bardziej zorganizowanych spotkań planować, nawet planować, no bo pandemia, przenieśliśmy naszą działalność głównie do internetu, ponieważ Magazyn Biały Kruk jest z założenia czasopismem internetowym, darmowym, co jest ważne. Każdy może wersję elektroniczną pobrać z naszej strony internetowej www.magazyn.białykruk.org, ale również od 2024 roku drukujemy również w niewielkich nakładach czasopismo, jako taki dodatek bardziej. Poza czasopismem mamy również spotkania z RPG, zwłaszcza z młodzieżą, którą też prowadzimy od już wielu lat razem z kolegą Bartoszem Harasimem. Oraz mamy spotkania graczy gier bitewnych w Siedlce Generałowie. Spotykamy się w Galerii Kultura, zaprzyjaźnionej z nami, prowadzonej przez Stowarzyszenie Tutaj Teraz.
1: Jak wygląda w ogóle ta współpraca, powiedzmy, działaczy siedleckich i bialskich? Czy spotykacie się w Siedlcach, czy w Białej? Czy
2: na chwilę obecną bardziej w Siedlcach. Zwłaszcza, że większość teraz osób bardziej przyjeżdża na spotkania graczy gier bitewnych. Zwłaszcza tam jest całkiem ładna grupa właśnie osób, które grają. A jako że spotykamy się co niedzielę w Siedlcach, to przyjeżdżają. A zwłaszcza, że proszę Państwa, droga jest dosyć prosta i w ogóle wszystkie drogi zaczynają prowadzić do Siedlec.
1: Czy do tych grup, które prowadzicie, tą RPG można jeszcze dołączać?
2: Jeżeli chodzi o grupę młodzieży, to na chwilę obecną nie jest na razie zamknięta, no bo mamy całkiem sporą grupę osób. Jednak nie tylko do RPG, ale ogólnie planujemy teraz stworzyć ogólnoregionalną grupę miłośników fantastyki. Jak wspominałem, mamy znajomych z Białej Podlaskiej, są ludzie z Międzyrzeca Podlaskiego, spod Międzyrzeca Podlaskiego, więc naturalnym jest, że teraz pracujemy nad tym, żeby bardziej zintegrować w ogóle cały region. zrobić. Na pewno będzie serwer Discord. Mogę już teraz zdradzić, że 23 maja odbędzie się w Siedlcach konwent UWS-Con, który będzie na w Uczelnianym Ośrodku Kultury na ulicy, to chyba 3 maja. A poza tym pewnie będziemy planować jeszcze jakieś inne wydarzenia. Plany są, mamy już zapewnionego gościa konwentu. Jest to pisarz oraz wykładowca akademicki Łukasz Kucharczyk, wielokrotnie nominowany na przykład do Nagrody Fandomu Polskiego imienia Janusza Zajdla. Na pewno planujemy i wystawców, sprowadzenie, że tak powiem, jednego z wydawnictw, żeby w ogóle można było na przykład pod kątem literackim książki, ale nie tylko, bo to będzie i dla fanów innych, również innych hobby, innych fandomów, bo fandom tak naprawdę w Polsce składa się z wielu mniejszych grup, tylko razem właśnie się jednoczymy i to jest taka nasza typowa polska specyfika.
3: Powiedz może więcej o waszej literackiej działalności.
2: No właśnie to dzięki tej literackiej działalności jest tak naprawdę ta nominacja, bo poza samym czasopismem, które jest kwartalnikiem, to jest kwartalnikiem i badamy różne konwencje fantastyczne, bo każdy numer jest tematyczny. Przeprowadzamy również wywiady z autorami, no, na przykład nominowanymi do Nagrody Fandomu Polskiego imienia Janusza Zajdla. Byliśmy też nominowani w 2024 roku jako czasopismo do Europejskiej Nagrody Europejskiego Stowarzyszenia Science Fiction. Też ja mogę się pochwalić, byłem wtedy delegatem Fantomu Polskiego właśnie w Rotterdamie, gdzie też przedstawiałem nas jako czasopismo. Również członkowie naszego stowarzyszenia są obecnie w kapitule i w Radzie Lektorów Nagrody imienia Żuławskiego. To też jest nagroda dla powieści fantastycznych. I teraz planujemy, poza czasopismem, jeszcze otworzyć nową serię wydawniczą, które to będą się nazywały Krucze Antologie. I pierwsza antologia, chciałbym, żeby premiera była 10 lipca, i to będzie antologia Fikcja klimatyczna w Polsce. Tam będzie masa ekofikcji, jest również jedno opowiadanie, się śmieje, nie dość, że dziejące się niedaleko Siedlec, to jeszcze napisane przez osobę, która całe swoje, że tak powiem, okres szkolny właśnie mieszkała i uczyła się w Siedlcach. Więc będzie i związkiem z Siedlcami, ale też ogólnie o ekologii.

0: i o zmianach klimatycznych i nie tylko. Więc staramy się rozwijać coraz bardziej, co jest też zauważalne. No, to autorzy z naszego czasopisma też dostają nominacje do Zajdla za swoje opowiadania, które u nas publikują. Więc droga pani redaktor, to jest cała masa. Trudno mi jednym tchem to wszystko wymienić.
1: A jakie w ogóle trzeba spełniać warunki, żeby doczekać się publikacji w waszym czasopiśmie?
0: Tak, mamy nabory tematyczne. Zawsze je podajemy i na naszej stronie internetowej, w sensie czasopisma, oraz na stronie Facebook. I to zawsze jest w listopadzie. Zawsze jest znana lista naborów, terminy naborów. Teraz między innymi planujemy na przykład fantastykę w średniowieczu, horror gotycki w Polsce, fantastykę oniryczną i podróż w sen. I trzeba po prostu nadesłać opowiadanie, które oczywiście musi spełnić nasze wymagania techniczne, bo to jednak mamy 40 tysięcy znaków ze spacjami, musi nawiązywać do tematu, a potem przejść selekcję, bo mamy jednak selekcję. I jeżeli tekst nam się spodoba, przyjdzie selekcja, będzie miał odpowiednie oceny i na kolegium redakcyjnym zgodzimy się, że chcemy to opublikować, to wtedy podajemy wyniki, piszemy do autora, ale oczywiście tych autorów, którzy, że tak powiem, nie przyjęliśmy, nie zostawiamy na lodzie. Bo jednak, jeżeli ktoś z nich napisze do nas wprost, że ej, słuchajcie, wiem, że nie przyjęliście mnie, ale chciałbym poznać waszą ocenę, to my te oceny udostępniamy, bo nie ma nic gorszego, nie ma gorszej wiadomości zwrotnej dla autora niż cisza. A tak możemy dać mu pewne informacje, co zadziałało, co nie zadziałało.
1: I poprawić.
0: To dokładnie. I może się dalej rozwijać. Bo wiele naborów, wiele konkursów przecież takiej wiadomości zwrotnej nie zapewnia. A my staramy się właśnie pracować od dołu i pomagać autorom, zwłaszcza młodym autorom fantastyki, się rozwijać. Ciekawą również informacją jest, jeżeli chodzi o nasze czasopismo, jest takie, że od paru już lat mamy praktykantów z uczelni. Głównie z UKSW. Nie wiem, czemu studenci strasznie z tej uczelni nas sobie przypodobali, ale i zdarzyli się z naszej siedleckiej uczelni, wcześniej UPH, teraz UWS. Również z Uniwersytetu Warszawskiego, nawet z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z UMCS-u. Dla przykładu dwa numery specjalne zostały całkowicie przygotowane przez studentów, oczywiście pod opieką redakcji, więc numer Fantastyka Socjologiczna oraz Księżyc to jest właśnie dzieło grupy naprawdę fajnych młodych osób, utalentowanych co przede wszystkim. I się też niektórzy nawet zostali potem w redakcji, bo jednak nasza redakcja też jest otwarta. Staramy się, bo to jest jedna z misji. Poza prezentowaniem różnych konwencji i dawaniem szans młodym autorom, również chcemy dawać szansę młodym redaktorom, bo to gdzieś muszą jednak szlifować swój zawód, swój warsztat redaktorski. A kruk między innymi spełnia. Znaczy myślę, że przez fakt, że jesteśmy otwarci, dzielimy się wiedzą oraz no, jesteśmy czasopismem fantastycznym, których nie ma za dużo w Polsce, to dlatego chętnie do nas przychodzą. Zazwyczaj mam co roku na wakacje grupy od 8 do 10 osób. Oczywiście wszyscy pracujemy zdalnie, bo jednak jesteśmy czasopismem internetowym, czasopismem. Redakcja jest też zdalna, wszystko, więc mamy w redakcji ludzi z całej Polski, więc w inny sposób się nie da.
1: Czy w ogóle w Siedlcach jest wielu fanów fantastyki?
0: Jak najbardziej uważam, że tak. To na pewno nie są już czasy, które pamiętam, końca lat 90., początku 2000, gdzie naprawdę każdy fan fantastyki myślał, że jest sam. Teraz w dobie powszechnego dostępu do internetu, na pewno na skalę ogólnopolską wszyscy są ludzie z Siedlec, którzy działają, interesują się, czytają, tylko często nie mają świadomości, że mają coś też lokalnie, dlatego jak teraz rozmawiam z panią, żeby uświadamiać, że tak, jesteśmy w Siedlcach, jest stowarzyszenie.

Stowarzyszenie w Siedlcach, które jest również częścią ogólnopolskiego fandomu, bo jesteśmy częścią Związku Stowarzyszeń Fandom Polski. Mamy realny wpływ na całe środowisko ogólnopolskie, ale chcielibyśmy też

0: muzyce literackiej, filmowej, popkulturze, mandze i anime, w grach bitewnych, w malowaniu na przykład modeli, RPG-ach. Hobby związanych z fantastyką jest naprawdę dużo i razem z tych małych grup tworzymy jeden duży wspólny fandom, który jest coraz, dzięki tej nominacji do Śląkwy, jest coraz bardziej zauważalny ogólnopolską. Na przykład przecież ludzie siedleccy piszą, publikują, biorą udział w różnych konkursach. Z Siedlec mamy paru laureatów i wyróżnionych w konkursach malarskich na figurki, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Malarstwa Figurkowego Kontrast.
1: To nie wiedziałam.
0: Mamy w Siedlcach ludzi, którzy zajmują się również organizacją konwentów w innych częściach kraju, głównie w Warszawie na konwencie Bazyliszek.
1: To daje nadzieję, że ten siedlecki też będzie dobry.
0: Na razie, jeżeli chodzi o siedlecki konwent, planujemy jednodniówkę. Mam trochę nadzieję na ten konwent, że najpierw małymi kroczkami pokazać, że w Siedlcach są fani, można się jednoczyć, a potem robić razem większe rzeczy. Wszystko małymi krokami. Co jest ważne, jeżeli chodzi o konwent, my jesteśmy współorganizatorami, bo drugą organizacją jest uczelnia, czyli UWS, dzięki Uczelnianemu Ośrodkowi Kultury i Komitetowi Studentów. Więc my jesteśmy tylko częścią tego, ale mamy nadzieję na większą integrację środowiska. Zapraszam więc wszystkich na UWSKON 23 maja do uczelni.

0: się tańczyć?
1: Może się zdziwisz, ale tak. Czasami mamy wrażenie, że taniec jest czymś skomplikowanym, czymś nieosiągalnym. I może właśnie to powoduje, że ludzie chcą próbować, chcą się nauczyć tańczyć, ale w myśl takiej zasady, to jest moje motto, że tańczyć może każdy. Staram się wychodzić do każdego. Od młodego człowieka, młodzieży, aż po seniorów. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w Siedlcach, tutaj w naszym regionie, coraz więcej osób starszych znajduje czas dla siebie, zaczyna inwestować w siebie i taniec jest takim marzeniem niespełnionym z dawnych lat. Dlatego coraz więcej Siedlczan tańczy i bardzo mnie to cieszy, dlatego że powodów do tańca jest bardzo dużo. Jedni chcą się po prostu poruszać, inni chcą naprawdę nauczyć się tańczyć, ale jest gro osób, które po prostu chce wyjść z domu, chce spędzić miło czas, chce kogoś poznać, chce się poruszać dla swojej formy, kondycji, przede wszystkim poczuć się dobrze, wyjść jakby z tej codzienności, takiej szarej, burej rzeczywistości, tej naszej codziennej pracy i przyjść w miejsce, gdzie tryska się energią, gdzie tak naprawdę od początku do końca zajęć jest uśmiech od ucha do ucha, można się z kimś zapoznać, z kimś pobawić, z kimś porozmawiać, dlatego że poza nauką tańca ja też staram się organizować imprezy, gdzie można ten taniec wykorzystać oczywiście, więc jest to bardzo takie przemyślane z mojej strony, żeby stworzyć całą niemal społeczność taneczną w Siedlcach.
0: Chciałam zapytać o te walory tańca, bo wiadomo, że to jest świetne miejsce właśnie, żeby spotkać innych ludzi, tak? Żeby no nie siedzieć na smutno w domu gdzieś tam pod tym kocykiem, ale taniec ma chyba też mnóstwo takich prozdrowotnych właściwości, no bo oczywiście spalamy kalorie, ale to chyba nie jest jedyna zaleta tańca.
1: Oczywiście, że nie. To spalanie kalorii jak najbardziej, ale tutaj kilka wątków się pojawiło. Poznanie drugiego człowieka. W dzisiejszym świecie, gdzie jednak nasze relacje się przeniosły do świata wirtualnego w bardzo dużej mierze, gdzie te kontakty są bardzo takie zdawkowe, lakoniczne, SMS, Messenger i koniec. Przyjście i spotkanie się z kimś na parkiecie, gdzie przy okazji mamy tą muzykę, mamy zabawę, mamy dotyk, bo tańczymy w parach, więc jest to już wejście w taką głębszą relację z drugim człowiekiem, powoduje, że wyzwalają w nas zupełnie inne emocje. To jest taka prawdziwa radość i szczęście. Więc ludzie potrzebują wyjść z domu, nawet jeżeli dobrze się czują w swoim domu czy w swojej pracy, potrzebują zmienić środowisko, spotkać się z kimś innym, na innym zupełnie poziomie, na takim poziomie, gdzie nie ma znaczenia, czy ktoś jest prawnikiem, czy sprzątaczką. Wszyscy są ze sobą na ty, w jednej grupie i to jest w ogóle fantastyczne, że tam nikt nikogo nie ocenia, po prostu idziemy i bawimy się ze sobą, poznajemy się, traktujemy się na równi. To jest cudowne, szczególnie dla osób, które czują się gorzej, czują w ogóle taniec i te zajęcia bardzo dobrze wpływają na otwarcie się na drugiego człowieka. To, co powiedziałam wcześniej, czyli to obcowanie w świecie wirtualnym powoduje też, że coraz więcej ludzi jest zamkniętych w sobie, jest wstydliwych, nieśmiałych, nie potrafi wejść w interakcję z drugim człowiekiem. Tak jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, bardzo często zdarza się, że mamusia dzwoni, żeby zapisać synka. Ja pytam się, a ile ten synek ma lat? 27. No to hello! O co tutaj chodzi, prawda? Ale to nie jest jednostkowe wydarzenie, tak się często dzieje. Ja już jakby przełykam się na okej, niech przyjdzie. I w momencie, kiedy on przekroczy ten próg i jakby wyjdzie do ludzi, dostanie jeszcze jakąś partnerkę przy okazji, pozna kogoś. Być może po to został popchnięty też przez mamę, żeby się pojawił w jakimś środowisku, żeby poznał może swoją przyszłą żonę. Nie wiadomo, różne są motywacje. Natomiast sam fakt, że wyszedł, że przyszedł, że pojawił się i wszedł w tą interakcję, spowodowało, że po tych kilkunastu lekcjach on nagle stał się bardziej otwarty i już nie potrzebował mamy do tego, żeby poprosić kogoś do tańca, albo po prostu podejść do kogoś i zagadać. A te umiejętności są tak ważne, że później przekładają się na całe życie, bo ten młody człowiek pójdzie później starać się o pracę, no przecież nie pójdzie z mamą prosić o pracę,
0: dokładnie,
1: tylko musi sam z siebie wyjść, wyciągnąć rękę, powiedzieć coś o sobie, pokazać, jakie ma umiejętności. I uważam, że taniec bardzo dużo daje w tej materii. Mamy przykład, to jest taka już dawna historia, chłopaka, który przyszedł do nas, też taki bardzo, bardzo nieśmiały, ale zaczął tańczyć, już nabierał tej pewności siebie.

0: No i z takiego chłopaka, który zaczynał rozkładać warzywa w pewnym sklepie, z miesiąca na miesiąc awansował. I jak się okazało, bywał chłopak na imprezach i zamiast pić jak cała reszta, prosił do tańca jedną panią menedżer, drugą kierowniczkę, trzecią. No i w ten sposób pokazał się z dużo lepszej strony. Pokazał, że jest otwarty, że jest pewny siebie i to jakby pomogło mu po tym szczeblu kariery wejść na tyle wysoko, że no już nie będę mówiła, ale faktycznie jest teraz wysoko usytuowany. Także to jest taki przykład, że taniec poza tym, że daje nam tą formę, kondycję, że my się czujemy lepiej w swoim ciele, że możemy zgubić te kalorie, to przede wszystkim nas to buduje psychicznie.
1: I to jest bardzo ważne, ale ja tutaj zdradzę naszym słuchaczom, bo nie tylko awans w pracy, nie tylko, proszę Państwa, ale no, można powiedzieć, że dzięki nauce tańca to tutaj się utworzyły naprawdę piękne pary. Pary, które powiedziały sobie sakramentalne tak i wychowują już nawet dzieci. I to też jest bardzo fajne, bardzo ważne, no bo daje możliwość, no rzeczywiście, poznania tej swojej drugiej połówki. Może nie portale randkowe, tylko właśnie gdzieś tam wejście po prostu do ludzi.
0: Tak, czasami zdarza się, że niektórzy, wiedząc już o tym, że tak u nas bywa, to jakby celowo trochę przychodzą na te tańce, że może kogoś poznają. I wręcz jak trafi im się nie do końca taka partnerka, jakby chcieli, to przychodzą: a może pani mi zamienić, bo ta jest taka czy taka, a może pani mi zamienić, bo ta jest taka czy taka. Ja czasami się już po jakimś czasie zdenerwuję, no słuchaj, ja nie jestem biurem matrymonialnym, wy macie tu tańczyć. Ale z drugiej strony tak, tak jest, dlatego że człowiek wchodzi w tą interakcję z partnerem, partner, partnerka, no i taniec to są emocje i tam czasami wchodzą bardzo fajne te emocje. Albo tak jak wcześniej wspomniałam, robimy imprezę i na tej imprezie nagle ona zauważa jego, on zauważa ją i się coś zaczyna dziać i faktycznie na swoim koncie mamy już sporo par, mamy małżeństwa. To bardzo miłe jest, kiedy później te osoby zapraszają nas na swoje śluby, kiedy możemy stać obok, nawet często gdzieś tam na takim honorowym miejscu sadzają nas obok siebie, bo to dzięki wam. To jest takie naprawdę miłe, budujące, że ta praca, którą ja robię, to serce, które wkładam, daje aż tak dużo, że to nie jest tylko radość samego tańca, ale człowiek zyskuje drugą połówkę i całe życie mu się zmienia dzięki temu.
1: No i to jest chyba piękna strona tej pracy i coś, co daje też tobie takiego pozytywnego kopa, żeby no, kolejnego dnia też iść na zajęcia i spotkać tych fantastycznych ludzi.
0: Tak, ja też przez ten pryzmat patrzę na nowicjuszy, bo czasami zawsze jest tak, że pierwsze zajęcia, no to każdy przychodzi taki wystraszony, często takie pytania padają: a pani to robi w drewnie? Nie tylko w drewnie, ale i w żelbetonie, i w różnych konstrukcjach stalowych. I ja widzę na początku ten lęk, ten strach, te obawy, taką sztywność, ale to wszystko wynika z takiej blokady w głowie, że ja się boję, się stresuję. Ludzie też mają trochę takiego fioła na swoim punkcie, bo będą się ze mnie śmiać, bo będą na mnie patrzeć, będą mnie oceniać. A ja zawsze mówię tak: słuchaj, nie jesteś pępkiem świata, wszyscy na ciebie wcale nie będą patrzeć, bo każdy się patrzy na siebie. Ale to trzeba zrozumieć po czasie. No i jakby myśląc o tym, co było kiedyś, cały czas obserwując te nowe osoby, mówię sobie: zobaczysz jeszcze, będziesz tancerzem. I mija miesiąc, mija drugi, mija trzeci i nagle z tej skorupy wychodzi prawdziwy maserak parkietu albo inna królowa balu, dlatego że większość naszych barier jest w naszej głowie. Nasze ciało naprawdę potrafi dużo i ja cały czas uważam, że tańczyć naprawdę można nauczyć każdego. Tylko kwestia chęci. Najważniejsze to przekroczyć ten pierwszy próg, przyjść. I jak już ktoś przyjdzie i wejdzie w to, da się po prostu, zaufa, powierzy się w te moje ręce, to ja gwarantuję, że na pewno nie będzie się nudzić na parkiecie już.
1: No, to ja tak podejrzewam. Ja chciałam zapytać o te motywacje, jeśli chodzi o przychodzenie na kurs tańca. Czy przede wszystkim przychodzą takie osoby, które no właśnie gdzieś tam mama czy ktoś z rodziny popycha? Czy to są raczej osoby, które na przykład gdzieś tam mają w perspektywie jakąś dużą imprezę czy wesele? Czy może to po prostu są ludzie, którzy no, chcą fajnie spędzić czas?
0: W zasadzie powiedziałaś wszystko.

0: dlatego że nauka tańca jest tak wszechstronna, że ta motywacja jest naprawdę bardzo różna. Gdybym chciała jakieś statystyki wprowadzać, to zapewniam, że wcale na pierwszym miejscu nie jest nauka tańca. To jest ciekawe. Ale jak się popatrzy na tych ludzi, bo ja nie muszę nawet z nimi dogłębnie rozmawiać, to naprawdę widać, po co oni przychodzą i jaki jest u nich problem. Oczywiście jakby formalnie idziemy po to, żeby się nauczyć tańczyć, ale nieformalnie, na przykład żona wyciąga męża po co? Żeby zrobili coś w końcu razem. Po prostu wyszli z domu, bez dzieci, bez nikogo i zrobili coś wspólnie dla siebie. I czasami mąż chciał, nie chciał, idzie, bo chce dla swojej żony jak najlepiej, prawda? Pierwsza motywacja. Druga, przychodzi pani po 60, po 70 i tak nieśmiało, czy ja mogę, czy ja jeszcze mogę, czy dla takich starszych to też macie. Ja mówię, no dla każdego mamy. I po co ona przychodzi? Żeby wyjść z domu, odchowała już dzieci, odchowała wnuki, w końcu przyszedł czas na nią. W końcu zaczęła spełniać swoje marzenia. Boi się, że jest za późno, ale wcale nie jest za późno. Póki może, póki ma ten czas, niech korzysta. Ale wielokrotnie zdarzało się, że poznała jakiegoś miłego pana, też starszego, z którym później bardzo dobrze i miło spędzała czas. I wcale nie musi to być nic więcej. Po prostu kobieta znalazła sobie przestrzeń dla siebie. Kolejna sytuacja, no ten chłopiec, którego zapisała mama. Taki nieśmiały, bo trzeba go rozruszać, bo on z domu nie wychodzi, bo on nie ma kolegów. I nagle po pół roku to jest prawie Don Juan. On wszędzie na imprezy, wszystkich prosi. Mama nie poznaje syna, co to się z nim stało w ogóle, jak to jest możliwe. Więc takie cuda się dzieją. No i oczywiście poza tym zdarza się też, że przychodzą wprost i mówią, bo lekarz mi zalecił ruch, bo taniec jest takim najbezpieczniejszym ruchem, niekontuzyjnym. Mówimy oczywiście o amatorskim tańczeniu, więc tam dbamy i o formę, i o kręgosłup, i o mięśnie, więc bardzo, bardzo zalecane przez lekarzy. Ale ja na przykład też pracuję z kobietami. Mam też takie oddzielne zajęcia z Latino Solo, Sexy Dance, które są tylko dla kobiet. I często właśnie tam przychodzą zupełnie inne osoby. Tam przychodzą na przykład panie, które chcą poczuć się wyjątkowo, które chcą poczuć się kobietami, nie matką, nie żoną, nie panią prezes. Wychodzą ze swoich wszelkich ról i są tu i teraz tylko ja i kobieta. I one na te zajęcia mogą się bardziej pomalować, bardziej sexy ubrać. To są inne zajęcia, mogą szpilki wyciągnąć, więc to jest coś, co ich tak podbudowuje, to sprawia, że one się czują bardziej kobieco, że gdzieś tam tą wartość siebie podnoszą. Więc to też jest bardzo piękne, jak widzę, jak te kobiety z takich szarych myszek, takich zakompleksionych, no bo powiedzmy sobie, proszę znaleźć jakąkolwiek kobietę, która nie ma kompleksów. Chyba nie istnieje taka na Ziemi, może na innych planetach. Więc każda z nas potrzebuje tego. To nie jest tak, że my z boku patrzymy, o jaka ona jest piękna, na pewno ona nie ma żadnych kompleksów. Nieprawda. Ona też sobie coś tam wynajdzie. Ale te zajęcia są po to, żeby właśnie to wszystko odłożyć na bok i żeby poczuć się świetnie w swoim ciele, w tej swojej roli kobiecej, z całą tą swoją energią kobiecą, bo to też jest bardzo różna energia. Jedne są bardziej subtelne, drugie bardziej takie energiczne. To wszystko ma się fajnie wyrównać. Także tych motywacji naprawdę jest bardzo dużo. Każda jest inna. Bardzo dużo młodych ludzi przychodzi po to, żeby kogoś poznać. Wyjść po prostu z domu, spotkać. Nie chodzi nawet o to, że przyszłą żonę męża, ale po prostu, bo są zamknięci, bo nie mają gdzie się spotkać. Jest tylko praca, praca, praca, dom albo szkoła, dom i gdzieś pomiędzy tylko świat wirtualny. A to nie jest to samo. To nigdy nam nie zapewni tej prawdziwej relacji.
1: Właśnie, bo teraz relacje często opierają się właśnie na takiej krótkiej wiadomości gdzieś tam na telefonie, zdawkowych życzeniach na urodziny i święta, a później wieczorem to nie mamy z kim szczerze porozmawiać, więc to wyjście do ludzi, spotkanie po prostu przyjaciół też jest bardzo ważne.
0: Oczywiście, w ogóle no, wyzwalają się te endorfiny. To jest coś, czego nam dzisiaj bardzo brakuje. Dzisiaj się dużo mówi o zbyt dużym kortyzolu, o tym, że żyjemy w takim permanentnym stresie i to jest przyczyna wielu chorób i to jest prawda. Tylko teraz musimy mieć jakąś równowagę, a my nie dajemy sobie tej równowagi, no bo siedzenie w telefonie niestety nadal ten kortyzol podnosi, bo my tam szukamy takiej dopaminy, szukamy czegoś, co nas pobudzi, siedzą młodzi ludzie na TikTokach, więc tam się dużo dzieje, ale to jest takie bierne przetwarzanie, my jesteśmy przestymulowani, a nie mamy ujścia. Jeszcze sportowcy to sobie jakoś radzą. Pójdą, wyszaleją się, pograją w piłkę. Jak ktoś, nie wiem, jakiekolwiek sztukę

0: sztukę uprawia, czy maluje, czy gra, czy śpiewa też, ale cała reszta ma z tym problem. Natomiast taniec to jest coś, co daje upust pod każdym względem, bo jest i ruchowo się można wyżyć, i muzycznie się można wyżyć, i relacyjnie się można wyżyć, bo tańczymy w parze, wchodzimy w relacje, uczymy się kontaktów damsko-męskich. Dzisiaj to jest bardzo potrzebne, żeby nauczyć. Powiem szczerze, że takie 50% mojej energii na zajęciach w parach to jest uzmysłowienie, jaka jest rola mężczyzny w tańcu, a jaka kobiety. No bo zgadnij, kto prowadzi w tańcu?
1: No tak jakoś podejrzewam, że te kobiety.
0: No właśnie. Zawsze zadaję to pytanie i oczywiście jest jeden wielki pomruk na sali, bo wszyscy coś tam mruczą. Kobiety, mężczyźni. Oczywiście kobiety są przy swoim stanowisku. Mężczyźni bardzo by chcieli, ale prawda jest inna. Ja zawsze tłumaczę, słuchajcie, no ja wiem, wiecie jak powinno być, że mężczyzna prowadzi w tańce, ale prawda jest taka, że 99% kobiet to jest sklep samoobsługowy. Po prostu wchodzą same, cyk, cyk, cyk, one już są szczęśliwe. Ale z czego to wynika? Ja zawsze tłumaczę, że to nie jest kwestia tego, że kobiety są jakimiś zagorzałymi feministkami, chcą rządzić światem i w tańcu też. Zupełnie nie. Tu bardziej chodzi o to, że one prawdopodobnie nie spotkały w tańcu żadnego mężczyzny, który by je okiełznał. Ja to tłumaczę mężczyznom, że słuchajcie, jeżeli wy się nauczycie i nabierzecie pewności siebie, to wtedy dopiero będziecie mogli pokierować partnerką, no bo to jest trochę tak jak z jazdą samochodem. No taki uczeń, który dopiero wykupił 2 lekcje jazdy samochodem, no sorry, ale nie będzie śmigał po ulicy, on będzie jechał powoli, być może jeszcze będzie popełniał błędy i obok musi być support, który cały czas mu tłumaczy, tak? I trochę w tańcu też tak jest. Jak jeszcze nie wiemy i tak po omacku trochę, no to kobieta się rządzi. Ale jak naprawdę gwarantuję, myślę, że każda z nas z ręką na sercu przyzna, że jak trafi nam się już taki partner, który wie, co robi i czytelne daje znaki, że naprawdę my czujemy, co on chce zrobić, to nam się fantastycznie tańczy i my nagle wtedy odpuszczamy i wcale nie mamy potrzeby rządzenia, bo nam jest miło, bo ja zawsze tak mówię, jaka jest rola mężczyzny i kobiety? No to mężczyzna, wiemy, mężczyzna prowadzi w tańcu, mężczyzna odpowiada za tą partnerkę, za jej bezpieczeństwo. A jaka jest rola kobiety? I dziewczyny się tak zastanawiają. No jak to jaka? Mamy wyglądać w tańcu. My mamy być piękne, nas mają adorować. My mamy się obracać tak, żeby wszyscy na nas patrzyli, a nie tak, żeby samemu coś kombinować. I dziewczyny trochę o tym zapominają, a przecież tego chcą. Przecież po to się stroją, pół roku wcześniej sukienki kupują, zamawiają makijaż, fryzurę i całą resztę, żeby na nich ktoś zawiesił to oko, prawda? I w tańcu o to też chodzi. Tylko my się doszukujemy jakichś takich strasznych filozofii, a zapominamy o tych najprostszych naszych potrzebach. I one właśnie takie są. Mężczyzna to jest ten, który daje to oparcie, bezpieczeństwo w tańcu. Dlatego on musi się ogarniać, musi prowadzić, musi szybko podejmować decyzje i musi dawać te sygnały. I niestety bez nauki tańca on się tego nie nauczy. On po prostu musi wiedzieć, jakie ma dawać sygnały, żeby dziewczyny to odbierały. A dziewczyny nauczą się odbierać, jak staną się bardziej uważne, jak odpuszczą. To odpuszczenie wcale nie jest łatwe, ale się da.
1: Czyli, drogie panie, no musimy pozwolić się prowadzić tą mężczyźnie w tańcu. Nie ma innego sposobu.
0: No nie.
1: Aniu, chciałam się jeszcze zapytać o taką, można powiedzieć, dość istotną gdzieś tam formę twojej pracy, czyli pracę z ludźmi, którzy przygotowują się do pierwszego tańca na swoim weselu. To jest dla wielu osób dość istotne. Gdzieś tam no, chcemy na pamiątkę mieć piękne zdjęcia, piękne nagrania z tego naszego pierwszego tańca. Jest tam wiele różnych takich powiedzonek, że jaki pierwszy taniec, to później takie małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. No i chciałam zapytać, czy często właśnie mieszkańcy Siedlec i tutaj okolic przychodzą do ciebie, żeby się właśnie przygotować do tego swojego pierwszego tańca? I czy masz takie przypadki, że na przykład przychodzą 2 tygodnie przed ślubem i mówią, no my już się musimy teraz nauczyć tańczyć, poprosimy takie ekspresowe lekcje?
0: Oczywiście, wszystko to, co powiedziałaś. Tak, pierwszy taniec jest dosyć istotny. Niektórzy starają się spychać to na dalszy plan, a to nieważne, ja nie będę tańczył, a później tydzień przed sobie przypominają, o Jezu, jednak muszę, bo nie potrafię. I to są wtedy najgorsze sytuacje, bo faktycznie wtedy jest w nerwach, w stresie, na szybko, bez sensu. Natomiast jeżeli ktoś ma w perspektywie pół roku, rok, to jest idealny moment, żeby o tym pomyśleć. Tak jak sukienkę trzeba wcześniej sobie zaplanować, salę wcześniej zarezerwować, tak samo trzeba pomyśleć wcześniej o tańcu. Bo jeżeli my chcemy, żeby ten taniec naprawdę był taki wymarzony, taki piękny, taki, żebyśmy mieli

wspomnienie na całe życie, to trzeba się też do niego dobrze przygotować, żeby ten partner czuł się dobrze, swobodnie. Nie ma nic gorszego niż para, która taka wyuczona, widać w oczach cyfry, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nie ta noga, dziewczyna się złości, robi jakieś miny, no i wygląda to kiepsko, wygląda to jakby się strasznie męczyli, bez sensu. Wystarczyłoby przyjść wcześniej, na przykład na taki kurs nawet ogólny, potańczyć ze sobą, poznać się w tańcu. Ja wielokrotnie pytałam, przychodziła do mnie para, przyszła para młoda, czy wy ze sobą tańczyliście? Nie. Naprawdę? Nigdy nie byliście na żadnej dyskotece? No nie. No i to jest przerażające. Mm-hmm. Bo teraz jak ja mam nauczyć choreografii w 5 spotkań? Nauczę, oczywiście. Ale to będzie tylko choreografia. Ale jeżeli oni chcą, żeby to wyglądało naturalnie, a co jeszcze? Jeżeli oni chcą w ogóle nauczyć się tańczyć ze sobą, no to trzeba pomyśleć o tym wcześniej, żeby oni się po prostu poznali w tym tańcu. Bo to nie jest takie o już, że się złapiemy za ręce, powtórzymy kroki i to działa. To naprawdę wymaga takiego wzajemnego zrozumienia się i poszanowania. Ale oczywiście zdarzają się też takie akcje, że no, niektórzy mają duże szczęście, bo zazwyczaj do mnie trzeba się tak 3-4 miesiące wcześniej zgłosić, żeby w ogóle termin zarezerwować. Natomiast zdarzają się takie osoby, które tydzień przed zadzwonią, bo my potrzebujemy już i gdzieś się wbiją. Akurat jakaś luka się trafi, wbiją się, mają szczęście i całkiem dobrze im to wyjdzie. To też zależy od osobowości, bo jak ktoś jest taki bardzo otwarty i nie spina się za mocno, to wychodzi super. Ale jak ktoś faktycznie nie ma tej odwagi, czasami jest jeszcze tak, jak para młoda, bo my chcielibyśmy tylko tak indywidualnie. Mówię, dobrze, a pierwszy taniec to tak będziecie indywidualnie tańczyć, czy jednak będziecie gości zapraszać na to wesele? No i wtedy już tak myślą, no tak, no tak. Mówię, no więc najlepszym dla was sposobem jest pójść

0: jeszcze na trzeźwo, więc warto się na tyle do tego przygotować, żeby jednak, no żeby później się nie wstydzić, a żeby mieć piękne wspomnienia. Jak na razie do tej pory wszystkie moje pary są szczęśliwe, zadowolone. Ja później dostaję taki feedback, dostaję filmiki, dostaję zdjęcie, naprawdę wygląda to przepięknie. Także jeżeli komuś zależy, to można spełnić marzenie, tylko trzeba o tym troszkę wcześniej pomyśleć.
1: SK Siedlce.
2: A czy te pary, które przygotowują się właśnie do pierwszego tańca, zawsze wybierają taką standardową muzykę? Czy masz takie szalone pary, które no, wybierają taki utwór, do którego sama musisz się przez dłuższy czas zastanowić, co tam można wybrać? Bo ja sama jakiś czas temu byłam na takim weselu, gdzie no, przyznam szczerze, para młoda zaskoczyła wszystkich właśnie wyborem muzyki do pierwszego tańca.
0: Szczerze powiedziawszy, ja bardzo lubię takie pary, które przynoszą same muzykę, dlatego że no ileż razy można robić Perfect Eda Sheerana? No to jeżeli statystycznie przygotowuje 200 par rocznie, to a połowa z tego tańczyła do Eda Sheerana, no to już wiadomo, co może instruktor czuć w środku, robiąc po raz milionowy to samo. I choćbym pękła, to za dużo oryginalnych rzeczy nie wymyślę, no bo akcenty w muzyce są cały czas w tym samym miejscu, prawda? Więc no to tak troszkę żartobliwie. Natomiast ja zawsze zaczynam od tego, jak para przychodzi, a co wy lubicie? No i tutaj się zaczynają różne tematy. Jeżeli faktycznie para ma swoją ulubioną, ukochaną piosenkę, to jesteśmy w domu. To jest super. To ja wiem, że ten taniec będzie piękny, dlatego że oni czują tą piosenkę i ja im tylko pomagam ją zinterpretować. Najgorzej jest, kiedy on i ona przychodzą, no nie wiem, a czego słuchacie? No my w zasadzie nie słuchamy muzyki. No dobra, ale jak już słuchacie, to w jakim stylu? No nie wiem. A może pani coś zaproponuje? No i ja już wtedy rozkładam ręce. Bo jakby rozstrzał muzyczny jest przeogromny. Polska, zagraniczna, w ogóle bez tekstu. Szybka, wolna, romantyczna, szalona. No po prostu to są miliony, miliony utworów. No i wtedy już tak szukamy, idziemy drogą eliminacji i coś się udaje. Ale właśnie te takie najbardziej szalone pomysły najbardziej zapamiętuję, bo to jednak jest taki pomysł zazwyczaj oryginalny i jeżeli para się upiera na coś takiego, to znaczy, że to oni naprawdę to czują, że tego chcą. Chociaż zdarza się, że czasami wymyślają, mają mało czasu i tłumaczę, słuchajcie, to może być trudne do zrealizowania, bo trochę za późno przyszliście. No ale my chcemy. No i tutaj ja mam zawsze tak pół na pół, czy iść w to, czy nie iść w to. Dla dobra ich powinnam powiedzieć nie, nie ma sensu, ale dobra, dam im szansę, może akurat, może faktycznie ten temperament ich jest taki, że będzie idealnie. No i po pierwszej lekcji w zasadzie się weryfikuje. Jeżeli ja robię dość intensywnie i wtedy oni oceniają, o nie, to jest za trudne, miała pani rację. A czasami oni się jeszcze bardziej nakręcają, dobrze, to my będziemy ćwiczyć i tu będzie super. I wtedy ja już wiem, że mogę z nimi pracować, że oni chcą i faktycznie z tego będzie super numer. Także wszystko zależy od chęci i od osobowości, a ja jestem po to, żeby spełniać marzenia tych par młodych.
2: Piękną masz pracę, spełnianie marzeń par młodych, no można powiedzieć ludzi w takim najważniejszym momencie ich życia, ale spełniasz też marzenia młodzieży z Siedleckiej Królówki zwłaszcza, bo znana jesteś tutaj w naszym regionie z tego, że przygotowujesz właśnie młodzież z Królówki do tego pięknego tańca na studniówkach i chciałam zapytać, czy nie brakuje ci pomysłów, bo co roku no z wielką przyjemnością oglądamy właśnie młodzież z Królówki, która i pięknie tańczy poloneza, i pięknie tańczy walca, i ta muzyka, i stroje, po prostu zawsze jest efekt wow. I chciałam cię zapytać o to, od kiedy przygotowujesz właśnie młodzież z Królówki do studniówkowych tańców i które do tej pory twoje realizacje no, sprawiły ci jakby najwięcej może trudności, ale też radości.
0: Może zacznę od tego, że ja sama jestem absolwentem Królówki i się trochę wytłumaczę, bo nie ukrywam, że sporo osób i szkół dzwoniło do mnie z tą samą propozycją i od razu przepraszam z góry, że jestem tak przywiązana do Królówki, ale mam taką wadę, że jestem lojalna. I jak się już przywiązałam do tej jednej szkoły, to po prostu z nimi współpracuję. Nie na zasadzie, że ktoś jest gorszy, lepszy, po prostu gdzieś tam jestem związana z tą szkołą i w niej się uczyłam i sama uczyłam jako nauczyciel, no i teraz mam przyjemność pracować z młodzieżą. Pierwszego walca realizowaliśmy jeszcze przed pandemią i to była muzyka z Harry'ego Pottera.
2: Tak, pamiętam.
0: I ona wtedy wywołała dużo szumu.

No, fakt faktem było to trochę kontrowersyjne, bo wiadomo, że Harry Potter różnie jest postrzegany, ale ja zawsze staram się gdzieś tam wyrzucić te wszystkie naddatki zbyt duże i bawić się bardziej samym klimatem i muzyką, bo to są jeszcze młodzi ludzie, oni nie potrzebują jakby całej tej filozofii. I zawsze szukam takich utworów, które są trochę inne. I też szukam utworów, które nie są na pierwszy taniec. I teraz już się tłumaczę, bo bardzo dużo jest pięknych walców i oglądałam dużo realizacji naszych polskich szkół i one są przepiękne, tylko często to jest muzyka o miłości, muzyka, którą ja robię na co dzień z parami młodymi. I ja to mówię swoim maturzystom. Słuchajcie, wy macie dopiero 19 lat. Jeszcze przyjdzie czas na to, że będziecie mieli romantyczne piosenki o miłości. Przyjdziecie ze swoim ukochanym, ja wam zrobię układ choreograficzny. Na pierwszy taniec będziesz w białej sukni, będzie cudownie. Zróbmy ogień, coś, co jest dla młodych ludzi. Energia młodości, energia zabawy, energia może jakiejś tajemniczości, ale to nie musi być ta miłość. Na to jeszcze będą mieli czas, zwłaszcza, że to jest grupa, to jest drużyna. To nie jest jednostkowa para. Dlatego ja zawsze szukałam inspiracji w zupełnie innych źródłach muzycznych. Stąd właśnie Harry Potter, później Piraci z Karaibów się pojawili, no w tym roku Bal Wampirów, więc takie troszkę inne klimaty, ale tak jak mówiłam, bez jakiejś dużej filozofii, po prostu wejście w trochę inny klimat, pokazanie trochę czegoś innego. A jeszcze wracając do tych młodych ludzi, to są osoby, które przychodzą z własnej woli, to jest w ogóle niesamowite. Ja tam nie robię żadnych naborów, żadnych egzaminów wstępnych, nie ma jakiegoś zmuszania, że proszę tu przyprowadzić po dwie pary z każdej klasy, nie? Tam jest hasło, robimy walce, oni już wiedzą, bo już któryś rocznik z kolei to przerobił i oni wiedzą, że wzięcie w tym udziału to jest dla nich prestiż.

Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej za.

mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tajna karta.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.